krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

ptaka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał gór.

ciepły piec, cichy kąt nie ma ja. Umamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. Umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. Umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. Mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, jest.

stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: by granice ziemi słyszały. Harfa i róg, niech zagra, któż jest jak Bóg, by granice ziemi słyszały.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: W liturgii Kościoła dzisiaj obchodzimy święto świętego Bartłomieja, apostoła. Był jednym z apostołów Chrystusa. Jak podaje tradycja Kościoła, zginął śmiercią męczeńską z miłości do swojego mistrza. Niech przykład życia dzisiejszego świętego uzdalnia nas do mężnego, odważnego i dzielnego wyznawania wiary. Prośmy dla nas o serca pozbawione lęku i przepełnione mocą Ducha Świętego. We mszy świętej Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłego Jerzego Podsiadłego. Aby zachować życiodajną więź z Chrystusem, naszym Mistrzem i Panem, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
0: Panie, zmiłuj się nad nami.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja apostoła z Twoim Synem. Spraw przez Jego wstawiennictwo, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Anioł tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów. Wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Oto słowo Boże.

Niech Ciebie lubią, Panie, wszystkie Twoje dzieła. Niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoje

aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje, Królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodził do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Natanael zadaje ważne pytanie Jezusowi. Pytanie, które i my moglibyśmy zadać dzisiaj. Skąd mnie znasz? Kiedy zastanowimy się, czy wrócimy do historii naszego życia, naszej codzienności, to może będą i takie momenty, których nie potrafimy wyjaśnić. Takie zdarzenia i takie osoby, które wzięły się nie wiadomo skąd i jakie źródło, jakie pochodzenie mają. Pytanie dzisiejszego patrona Bartłomieja: skąd mnie znasz? To pytanie, które jest pytaniem o wiarę. Bo Bóg jest tym, który nas stworzył, jest tym, który nas zbawi. Ale czy w swojej codzienności, w historii swojego życia potrafię spotkać się z Jezusem? Czy potrafię dostrzec to, co boskie? Zobaczcie, każde spotkanie z Jezusem przemienia człowieka, wlewa w jego serce wiarę. Wyznaje wiarę: ty jesteś Synem Bożym, tak jak we wczorajszej Ewangelii Piotr. Jesteś Mesjasz, Syn Boży. Spotkanie z Jezusem napełnia wiarą. To pytanie, skąd mnie znasz, ono przemienia się w wyznanie wiary. Wierzę w ciebie. Ty jesteś mój Zbawiciel, ty jesteś mój Pan. Dlatego dzisiaj, kochani siostry i bracia, może w twoim sercu wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi, do Pana Boga. Może warto i trzeba modlić się o wiarę. O to, aby to spotkanie z Chrystusem na Eucharystii, na mszy świętej, wlało w to serce wiarę i przyniosło odpowiedź na te pytania, które nurtują nasze serca. Ufając pośrednictwu świętych apostołów, dzisiaj szczególnie świętego Bartłomieja, przedstawmy Jezusowi Chrystusowi nasze pokorne prośby.
1: Panie Jezu, dobry pasterzu, ty przyszedłeś na świat, aby owce miały życie. Rozpal gorliwością serca biskupów, prezbiterów oraz osób konsekrowanych i misjonarzy, Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś czuły na potrzeby biednych i porzuconych. Wyczuł serca rządzących światem, na los ludzi żyjących na marginesie społecznym. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty wołasz swoje owce po imieniu. Udziel wszystkim młodym, rozeznającym swoje życiowe powołanie, darów odwagi i głębokiej wiary. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przyszedłeś, aby owce miały życie w obfitości. Udziel darów mądrości i umiejętności wszystkim odpowiedzialnym za formację w seminariach duchownych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś bramą zbawienia. Doprowadź wszystkich naszych bliskich zmarłych, a szczególnie świętej pamięci Jerzego Podsiadłego, poleconego w tej mszy świętej, do swojego królestwa w niebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty troszczysz się o każdego z nas. Otocz swoją opieką wszystkich zgromadzonych wokół tego ołtarza i obdarz nas potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Obchodząc święto Bartłomieja Apostoła, składamy Ci, Boże, ofiarę uwielbienia ku Jego chwale i prosimy, abyś dzięki Jego wstawiennictwu udzielił nam swojej pomocy. Przez Chrystusa

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty, święty, święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bartłomiejem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: pouczeni przez Jezusa, pełni wiary, wołajmy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pan Boży, który głosi

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Opajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew.

Modlíme se. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, obchodząc święto Bartłomieja Apostoła. Niech najświętszy sakrament

0: Amen.
1: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Mowa o 26-letnim kierowcy, który w Krakowie potrącił 3-osobową rodzinę. Wypadek przeżyło tylko 8-miesięczne dziecko. Według śledczych Hubert B. jechał z nadmierną prędkością. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o siódmej. Teraz Stany Zjednoczone i pożar zagrażający mieszkańcom Nevady. 90 tysięcy osób wezwano do ewakuacji. Władze ustaliły, że wywołał go człowiek, ale nie ma dowodów na podpalenie. Ogień wybuchł w sobotę w północno-zachodniej części Reno. Do wczoraj objął ponad 5 tysięcy hektarów i nie został jeszcze opanowany. Ogłoszono stan wyjątkowy, 3 cywilów i 3 ratowników zostało rannych. Z pożarem walczy w tej chwili 1000 osób. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do testu zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawić wyniki dopiero za rok. Wyniki dzisiejszych i jutrzejszych testów 11 września.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Radom jak Radom zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-0, a na trybunach zasiadło ponad 8,5 tysiąca kibiców. Piłkarze Zielonych tym samym przerwali serię porażek w PKO BP Ekstraklasie i zanotowali pierwsze czyste konto w sezonie. Przed nami kolejne spotkanie przy Struga 63 w Radomiu. Rywalem Radomiaka w ramach meczu 6. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy będzie Krakowia. Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia o godzinie 12.15. Linia kolejowa numer 84 Radom i Żakunów. Tematem obrad zarządu i sejmiku województwa mazowieckiego. Planiści Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego od tygodni analizują zagadnienia związane z tą linią kolejową numer 84, w tym jej uwzględnienie w koncepcji korytarza centralnego oraz w docelowym układzie sieci kolejowej. Temat ten będzie przedmiotem obrad zarówno zarządu, jak i sejmiku województwa mazowieckiego podczas najbliższych posiedzeń. Szpital w Iłży zmienia się dla pacjentów. Po modernizacji znikną bariery architektoniczne, a budynek będzie dostępny dla wszystkich pacjentów, informuje dyrektor lecznicy Joanna Pionka.
3: Zmodernizujemy całą infrastrukturę hydroterapii, która znajduje się w rehabilitacji leczniczej przy szpitalu w Iłży. Oznacza to remont pomieszczeń oraz wymianę sprzętu i aparatury medycznej dla pacjentów w zakresie zabiegów hydroterapii.
2: Środki na ten cel przekazał samorząd województwa mazowieckiego.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut godzina 7, z wami od samego rana rozpoczynamy nowy tydzień.
5: Dzień dobry, witajcie, zapraszamy do 9, a ja jak zwykle o tej porze pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: Nie ja, tylko ja, będzie o tym raporcie, co to sztuczna inteligencja napisała.

0: Enrique Poveri i Mama Maria na antenie Radio Plus. Za 19 minut będzie 7. Jest poniedziałek, jest 24 dzień sierpnia.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Mówi się, że pani była już pełnomocniczka od promocji marki Polska. To pierwsza osoba, której sztuczna inteligencja zabrała pracę, bo pani profesor firmowała raport, który po części pisała sztuczna inteligencja. Pisała i się nie popisała, bo twierdziła na przykład, że młodzi Polacy płynnie mówią po mandaryńsku. No, po jakiejś nalewce z mandarynek to może i mówią. Gorzej, że Chińczycy mogli przeczytać raport i przyjechać pogadać w interesach, a jak się zrażą, to już nie wrócą, a my zostaniemy z mandaryńskim jak Himmelsbach z angielskim. W innym miejscu możemy przeczytać, że Katowice są gdzieś w centralnej Polsce. W sumie to służby powinny sprawdzić, gdzie wylądował Spodek, bo może z Katowic odleciał gdzieś indziej. Tak czy siak, jak chcemy promować Polskę, to używajmy nie angielskiego skrótu AI, tylko polskiego SI. Może ktoś pomyśli, że mamy SI, krzemową dolinę w Polsce. No może być i w Dolinie Katowickiej.
1: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
15: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
16: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
14: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
17: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
14: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
16: Zapraszają
14: Magda Gliszczyńska,
17: Marcin Prejs,
15: Radosław Mizera
16: i Wojtek Sałek.

sit together on the sofa.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: To Amanda Lear na antenie Radia Plus za 5,5 minuty, siódma.
1: A teraz nie, będzie tylko bo Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 24 sierpnia. Posłuchajmy, jak to wyglądało w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 24 sierpnia 1919 roku zakończyło się pierwsze powstanie śląskie. Tego dnia w roku 1942 niemieccy oprawcy stracili na gilotynie 5 wychowanków wielkopolskiego salezjańskiego oratorium nazywanych Poznańską Piątką. To Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Jarogniew Wojciechowski i Edward Klinik. Mieli od 19 do 22 lat, ale już zapisali kartę konspiracyjną. Przed egzekucją błogosławił ich jeszcze kapłan więzienny ojciec Franz Bęcz, który potem zapisał: dziś przeszli do wieczności ludzie święci. A święty Jan Paweł II beatyfikował Poznańską Piątkę wśród 108 męczenników za wiarę katolicką, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. 24 sierpnia 1572 roku miał miejsce pogrom hugenotów w Paryżu, potocznie zwany Nocą Świętego Bartłomieja. Oczywiście chodzi o patrona dzisiejszej daty, który najprawdopodobniej był panem młodym na weselu w Kanie Galilejskiej, podczas którego Jezus zamienił wodę w wino. Potem jednak Bartłomiej został apostołem i widział Jezusa po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim przy cudownym połowie ryb. Tradycja głosi, że potem głosił Ewangelię w Armenii, gdzie miejscowy król, rozgniewany nawróceniem swego brata, kazał go torturować, a następnie ściąć lub ukrzyżować głową w dół.

0: Jaki koniec, początek dopiero jest nowego tygodnia w pracy, między innymi.
1: To zależy, jak jest z wakacjami. Dla niektórych koniec, niektórzy jeszcze może gdzieś tam pojadą. Dzisiaj jeszcze wakacyjnie na naszym profilu facebookowym. Oto panie sobie wyjeżdżają na wyciąg. Piękne zdjęcie. Na takiej ławeczce siedzą bez żadnego zabezpieczenia. Kiedyś tak się jeździło. Normy bezpieczeństwa w latach 60. Napiszcie, czy leżycie i odpoczywacie spokojnie, czy takie ekstremalne rzeczy robicie jak na zdjęciu.
0: No dobrze, a teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości i prognozę pogody.
2: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie. Radio Plus Radom.
9: Jeszcze dziś przesłuchanie i zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Od tego zaczniemy. Na celowniku Charków są ofiary po rosyjskim ataku, ale Ukraina także uderza. O szczegółach za chwilę. Noce i dni w Tarnowie. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Dziś przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice niemowlaka, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko walczy o życie, jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad autem była nadmierna prędkość, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
10: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
9: Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału. Charkowa są też ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. W jednym z magazynów pracę tymczasowo wstrzymano. Mieszkańcy mówią o poważnych zniszczeniach.

0: pomieszczeniach.
1: Jutro słyszę wzrywy.
0: Rano zabrzmiały eksplozje, takie trzy mocne wybuchy. Myślę sobie, że to najprawdopodobniej zaatakowany został nasz magazyn Nozon. Chyba zniszczyli go całkiem. Tak jest, bo widzę duże chmury dymu stąd. Firma Ozon to jeden z największych rosyjskich serwisów handlu internetowego, odpowiednik Amazona. Ataki mogą mieć związek ze sprzedażą przez platformę produktów wykorzystywanych na froncie, a także służyć wywarciu presji psychologicznej. A właśnie dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. W związku z wojną z Rosją nie zaplanowano masowych uroczystości. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów?
2: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
3: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
2: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły Justyna Świderska.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
6: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
5: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Filmowcy pojawią się w Tarnowie na początku września, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: A w pogodzie rozpoczynamy ostatni tydzień wakacji, ale to wciąż wakacje i z takiej pogody na pewno w tym tygodniu skorzystamy. Dziś wprawdzie rześki poranek, 10 stopni na termometrach w Radomiu i regionie, w ciągu dnia 22 stopnie. Częściowo słonecznie, słoneczko już zagląda do naszych okien, ale jak zapowiadają synoptycy, dziś mogą pojawić się delikatne, przelotne opady deszczu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Idealny tytuł na początek dnia. Wonderful Life i Black. Teraz już za chwilę w Radio Plus.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Może być Black, może być Black and White, ale bez kawy to ja się nie ruszam nigdzie o poranku. No to dobrze, za chwilę jeszcze Sissy Catch i I Can Lose My Heart Tonight.
9: Tak jest, no zawsze się z kawą kojarzy. Czarna może być też herbata przecież.
10: Ależ oczywiście.

0: Zresztą o sztucznej inteligencji słów kilka, bo mówi się, że zabierze nam pracę. Nie wiemy, czy my będziemy za kilka lat mówić do was, czy to na podstawie naszych głosów wygenerują coś.
1: Może tak być.
0: Albo nawet nie naszych, nie wiem. W każdym razie, na razie przynajmniej w Stanach Zjednoczonych liczba pracowników sektora technologicznego, którzy się specjalizują w sztucznej inteligencji, rośnie na potęgę, tam zatrudniają. Chociaż dane pokazują, że się z San Francisco, które było centrum AI, przeniosły miejsca pracy do Nowego Jorku. I teraz tutaj głównie ci eksperci pracują. A ja się martwię, bo w Nowym Jorku to mi się kojarzy tutaj z klubami jazzowymi. Tutaj Woody Allen filmy o Nowym Jorku robił. Ta sztuczna inteligencja, żeby nam nie zabrała takich dzieł prawdziwych, filmowo-muzycznych.
1: Nie, no chyba aż tak źle nie będzie.
0: A, już są piosenki, które powstały dzięki AI. My na szczęście sięgamy do... Ja takie wiesz, to niech długo to nie poznamy. My na szczęście sięgamy do lat 80., 90.
1: To prawda, z nutą nostalgii.
0: I nie musimy się martwić, czy ktoś tam wymyślił to sztucznie, czy nie.
1: Dobrze sprawdzone rzeczy. Za chwilę ABBA, między innymi SOS, będzie Robert Gawiński. Nie stało się nic. Jak się nie stało? Nowy tydzień się rozpoczyna, więc się stało. No ale jesteśmy z wami oczywiście przebojami z nutą nostalgii. Polecamy się jak najbardziej.
0: SOS, nowy tydzień, poniedziałek.
1: No dobra, jakoś to będzie.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.

Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Nie stało się nic. Robert Gawliński na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 7. Naukowcy odkryli, jakie kolory najbardziej lubią ludzie inteligentni. No niebieski to banał, to wszyscy wiedzą, że niebieski to tam pomaga, że tak powiem, dobrze wyglądać i też dobrze myśleć. Ale okazuje się, że na drugim miejscu zestawienia jest stonowana zieleń. To sprzymierzeniec analitycznego myślenia. No i właśnie stonowane zielone odcienie prowadzą też do tego, że no, też odpoczywamy, patrząc na zielone, i to też jakoś dobrze wpływa harmonijnie na nasz umysł i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wydaje mi się, że człowiek ubrany na zielono w obecnych czasach z zieloną koszulą wyglądałby dosyć mocno ekstrawagancko.
1: No tak, to nie jest popularny kolor do
0: ubierania się. Chyba, że ściany albo coś w tym stylu. Nie
1: no właśnie, niech mi eksperci powiedzą, czy ja mam pomalować pokój w domu, czy mam się sam tak ubierać, czy mam patrzeć na takie.
0: Właśnie, a może buty zielone na przykład.
1: Buty zielone to już w ogóle jakaś zielone. Przesada. To no właśnie. Wolę pójść do lasu i na drzewa popatrzeć.
0: Czyli jednak stawiamy zdecydowanie na niebieskie, jeśli chodzi o takie spotkanie jakieś na szczycie.
1: Bo natura i przyroda to i zielone, i niebieskie, bo tu staw, tutaj drzewo. No, i od pięknie razu jest. Piękne. I od razu człowiek bardziej inteligentny.
0: I od razu nam się w pracy nie chce siedzieć dzisiaj. 26,5 minuty po 7. Minute Work Down Under już teraz w Radio Plus.

0: 28 minut po 7 w Radiu Plus.
1: To takie pocztówkowe zdjęcie, te dwie panie, które siedzą w tle jakiejś góry, one wjeżdżają na wyciąg kompletnie.
0: Że im te buciki nie spadły.
1: Bez zabezpieczeń. Nie, buciki to mają nawet takie, jedna przynajmniej jakieś trampki.
0: No ale wiesz, rozumiesz, teraz to się tam te nogi trzyma na jakimś spoczniku, a tutaj można sobie nieźle pomachać.
1: No tak, że one same nie spadły. No. Jeżeli macie jakieś fajne zdjęcie pocztówkowe, które sami zrobiliście i chcecie się pochwalić, napisać do nas, wysłać pozdrowienia, to czekamy na stronie internetowej Radio Plus specjalna zakładka, a my mamy upominki związane z wakacjami. Jeżeli no nie w tym roku, to w przyszłym pewnie pojedziecie gdzieś znowu.
0: Tak, ale one na pewno się przydadzą. Cały fajny zestaw z torbą plażową, a cała reszta w środku.
1: No za chwilę wiadomości. Czekamy. Praca, znaczy odpoczynek odpoczynkiem, praca pracą. Teraz czas na informacje najważniejsze, skrót wiadomości i prognoza pogody.
2: To jest Radio Plus Radom. Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Mamo, zrobiłam obliczenia.
4: I co z nich wyszło?
3: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
4: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
3: To będzie dobry początek roku.
4: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Po reklamie.

0: Kratom.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef watykańskiej dyplomacji w Rosji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, rozpoczyna dziś wizytę w Moskwie. Będzie tam do piątku. Hierarcha spotka się w tym czasie z przedstawicielami rosyjskich władz, Patriarchatu Moskiewskiego i wspólnotą katolicką. Jak podkreślają watykańskie media, program tej wizyty potwierdza wolę stolicy apostolskiej, by nadal podążać drogą dialogu. W wiadomościach Pomorze, w kanale Modrym w Bongarcie w rejonie Dzierzgonia i Żuław powstała 4-metrowa wyrwa. Służby zabezpieczają teraz uszkodzone miejsce, układają worki Big Bag. To wytrzymałe, wielkogabarytowe kontenery z tworzywa, które po napełnieniu piaskiem lub kamieniami ważą ponad tonę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na wąskiej w Pasłęku przekroczony został stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. 11 propozycji przeszło ocenę formalną w ramach budżetu obywatelskiego gminy Opoczne. Jak mówi zastępca burmistrza Jan Zięba, w tegorocznej edycji jest jedna zmiana.
3: Mamy nowość w tegorocznej edycji budżetu, mianowicie zgodnie z sugestiami społeczeństwa wprowadziliśmy zmianę polegającą na tym, że budżet to 300 tysięcy podzieliliśmy dodatkowo w ten sposób, że 200 tysięcy przeznaczone jest na te tak zwane projekty twarde inwestycyjne oraz 100 tysięcy na te nieinwestycyjne służące integracji społecznej, edukacji, rozwojowi kultury.
2: Głosowanie od 8 września. Jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, czy gdzie szukać schronienia? Przed nami piknik Bezpieczny Radom. Impreza w sobotę 29 sierpnia na radomskim rynku. Radosław Witkowski, prezydent miasta.
4: Wypracowywanie właściwych standardów zachowań w trakcie sytuacji kryzysowych, jak mieszkańcy mogą współpracować, ale przede wszystkim korzystać z wiedzy, doświadczenia służb mundurowych, ale nie tylko. Naprawdę ważne wydarzenie i mam nadzieję, że po raz kolejny spotkamy się na płycie rynku i będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żebyśmy byli bezpieczni i jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Od rana dużo słońca, chociaż przelotnie po południu może popadać deszcz. Teraz 12 stopni, w ciągu dnia 22 stopnie. Wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I już w połowie naszego programu Poranka Radia Plus jesteśmy. Jeżeli ktoś do nas dołączył, to witamy.
6: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: A teraz Michael Jackson.

0: biegnie światłem.
1: Oj, niech wiatr już niczego nie porywa, już wystarczy.
2: Oj, było bardzo wietrznie przez miniony weekend, a teraz wstajemy poniedziałek rano i ty piłaś już tę kawę?
1: No tak, już jestem po.
2: Właśnie sobie zaparzyłem, ale dopiero przeczytałem, jak to jest zdrowo pić kawę, bo naukowcy zbadali wszystko tam, gdzie oni tam European Society of Cardiology, czyli serce też badali. Okazuje się, że picie kawy czarnej mocnej tylko rano, między 4 a 12, i to się wiąże z 16% niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i 31% niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia.
1: No proszę, ale o 4 rano tą kawę jednak nie
2: piłeś. No 4 nie, ale 12 najpóźniej, bo już po południu to w ogóle źle działa, zaburza architekturę snu później i to wszystko się tam źle nam kołacze i ze zdrowiem
1: wiąże. Ja to sobie lubię jeszcze koło tak 12 pierwszej wypić.
2: No jeszcze pierwsza, dobra, niech będzie, ale po południu to już nie bardzo. Także mocną kawę tylko do południa.
1: Pamiętajcie, architektura najważniejsza.
2: Ale też nie rano, jak wstaniemy, bo nam się hormon stresu wydziela rano.
1: No właśnie,
2: i chodzi
1: tak
2: o to, żeby go nie podbijać.
1: No, żeby się to nie nakładało.
2: Czyli oni tak wyliczyli, że najlepiej tak między 9.30 a 11.
1: O, dobrze.
2: Tak najlepiej, by bezpiecznie tak. No i jak zamierzamy trenować, ćwiczyć, to 40 minut najpóźniej przed, bo później to...
1: Też się nam nałoży.
2: Ona tam jako dopalacz nam zadziała, ale ona tak z opóźnieniem, więc 40 minut przed treningiem. No wszystko wyliczone dokładnie.
1: Wszystko jasne, wszystko wiemy, to lecimy. Za chwilę Freddie Mercury, I Was Born to Love You.
3: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
4: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Castorama!
17: W teorii okazje na ogród się skończyły.
16: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
3: To jest Radio Plus Radom.

0: To za jest Biforti w Radiu Plus, tak? Za 6?
1: Za 6, 8.
2: Pytanie przed śniadaniem.
3: A u nas pocztówkowy konkurs. Lato z nutą nostalgii. Czekamy na wasze wspomnienia z wakacji, ale koniecznie musi być pocztówka. Niekoniecznie taka z napisem, że tu pozdrowienia tam z Kłodzka albo ze Szczecina. Zdjęcie niech będzie po prostu ładne, zrobione przez was. Chociaż były osoby, które takie specjalne kolaże ze zdjęć przesyłały do nas. Czekamy na stronie radioplus.pl, specjalny formularz.
0: Zapraszamy, zajrzyjcie tam i wyślijcie do nas pocztówkę. My się odwdzięczymy nie tylko pocztówką, ale i zestawem gadżetów wakacyjnych, które pewnie jeszcze się przydadzą.
3: No, skoro porządkujecie zdjęcia zrobione na wakacjach, to co pstryknęliście gdzieś tam w kraju czy za granicą, to na pewno ta jedna perełka się znajdzie. Czekamy na pozdrowienia i pocztówkę, i zdjęcie, i za kilkanaście minut dzwonimy do was.
0: A teraz Taylor Day, Tell It To My Heart.

0: A Little My Heart to oczywiście Taylor Dane w Radio Plus.
1: Śmiejemy się ze zdjęcia, które na naszym profilu facebookowym pokazuje pani gdzieś wysoko w górach, bez zabezpieczenia. Piotr napisał, że ma podobne zdjęcie z kolejki na Skrzyczne z lat 70. Latem kolejka była w konserwacji, stąd można było zrobić sobie zdjęcie i był fotograf, który miał układy z obsługą kolejki. Poza tym robił zdjęcia z misiem, tylko brunatnym, a nie białym.
0: Czyli miał układy z misiem też.
1: Jest, ile tu wątków jest. Miś i kolejka, Skrzyczne, Zakopane. Dziękujemy za te wspomnienia.
0: Zapraszamy na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom. Radio Plus.
15: Brutalnie pobili i bezprawnie przetrzymywali mężczyznę dwóch pseudokibiców zatrzymanych na Dolnym Śląsku. 20 zastępów strażaków w akcji płonie ubojnia drobiu na Podlasiu. Krakowskie schronisko czeka, można adoptować kota lub psa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Dolnego Śląska. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu. Spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia drobiu w miejscowości Wojsk. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów.
16: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
15: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane, tym zajmie się policja po ugaszeniu pożaru. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy, to może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowano cieśninę Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. Mateusz Gołębiewski.
17: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie.

0: Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wiadomościach: Maroko, tamtejsze władze nakazały swoim służbom granicznym przepuszczanie masowo wkraczających do hiszpańskiej Ceuty migrantów. Ma to nastąpić 30 i 31 lipca. To po to, by, jak tłumaczy marokański minister sprawiedliwości, uniknąć ich śmierci. Gdybyśmy podjęli się interwencji, moglibyśmy doprowadzić do wielu ofiar, stwierdził. Przyznał, że wśród szturmujących granice było wielu młodych Marokańczyków. Przypomnijmy, pod koniec lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb, około 80 tysięcy migrantów. Chociaż w ciągu kolejnych dni powróciło do Maroka ponad 70 tysięcy z nich, nadal tysiące nielegalnych przybyszów destabilizuje życie esklawy, koczując w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas dnia otwartego w krakowskim schronisku. Adoptowaliśmy 2 koty, to rodzeństwo, relacjonuje jedna z uczestniczek wydarzenia.
3: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
4: Adoptowaliśmy kotkę nawet. W większości biała, ma kilka szarych ciapek i kilka rudych, w tym na główce.
5: Tak, adoptowałem, cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
1: Nadal wiele kotów poszukuje nowych właścicieli, informuje wolontariuszka Asia.
6: Jeszcze o ponad 200. Ten sezon letni jest z pewnością taki dla nas najtrudniejszy, ponieważ wtedy przybywa do nas najwięcej kociaków. No i też niestety ten sezon wakacyjny powoduje, że część kotków jest oddawana.
1: Bezdomne koty i psy można adoptować codziennie. Wcześniej trzeba się jednak skontaktować telefonicznie z krakowskim schroniskiem. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Dziś jest rana, rześkie powietrze, na termometrach teraz 12 stopni w Radomiu i regionie. W ciągu dnia zobaczymy 22 stopnie powyżej zera. Częściowo słonecznie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. W tym tygodniu temperatura z każdym dniem będzie rosła. A jak mówi powiedzenie, Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.
2: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Co się tak śpieszysz?
8: Nie spieszę się, bo z Justyną o wakacjach rozmawiam.
9: A, Simone Limona, co tam było jeszcze? To o tym za chwilę. Znaczy nie, to my o tym nie, ale za chwilę się dowiem więcej, drodzy słuchacze, i Tomek też, Roxette teraz. It must have been love.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Pienso con sueño para si

0: A z naszej skrzynki wyjęliśmy dzisiaj dwie kartki pocztowe, takie elektroniczne, przysłane od was. Dwie takie morskie w odstępie przyszły, znaczy morskie, wodne chciałem powiedzieć. Jedna trochę szara, ale też jest pięknie, mewy tam sobie latają, a druga pełna kolorów i to właśnie kartka od Emilii. Dzień dobry.
1: Jak wymalowana. Dzień dobry, Emilio, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Napisałaś pozdrowienia, które niosą słońce, ale to słońce dlatego jest tak urocze, bo się już chowa i no, wszelkie kolory tu się pojawiły i róż, i pomarańcz, i granat też się pojawił.
1: I jezioro jest, i łódka jakaś, może żaglówka nawet. Kto robił zdjęcie?
2: Robił zdjęcie mój mąż w Polsce. Jest tak. To półwysep Lipa. Kujawsko-Pomorskie.
1: Proszę bardzo, piękne miejsce, cudowne, rewelacyjne. Często tam zaglądacie?
0: No właśnie, jesteście tam teraz, wróciliście, byliście wcześniej?
2: Byliśmy tam kilka lat pod rząd, co prawda nie w tym roku, ale wracam regularnie. Miejsce Półwysep Lipa. Także ciekawe miejsce.
0: Przepraszam, ale zaraz sobie wygooglujemy, gdzie to dokładnie, bo na zdjęcie nas zachęca, żeby zobaczyć zachody słońca, jakie tam są właśnie. No dobrze, a w tym roku był już jakiś inny urlop gdzieś indziej?
2: Co prawda u rodziców na wsi, ale też udany, tak, dość ciekawy. Ale na półwysep wracamy za rok, bo miejsce piękne.
1: Czyli jednak jest to wasze miejsce na ziemi, gdzie lubicie odpoczywać. Wspaniale. Dziękujemy za zdradzenie nam tej miejscówki. Chętnie się przyjrzymy i chętnie być może sami wybierzemy.
0: A na razie wysyłamy różne wakacyjne gadżety, które przydadzą się podczas różnych wyjazdów. Nie tylko wakacyjnych, także w ciągu roku pewnie też.
1: Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia.
3: Radio Plus z Radom. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
14: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Po reklamie.
21: Radio Plus Redo.

0: droga była jedna z Perth do Sydney w Australii. 31 dni, 4828 kilometrów.
1: No, no i nie, co? No przepraszam, no ale przecież ja wiem, że to są odległości, ale 31 dni?
0: Słuchaj, ale to w ogóle wariat jest. On ma 57 lat i najpierw zrobił tę trasę na rowerze, potem biegnąc, a teraz ostatnio na hulajnodze.
1: O, taki nowoczesny triatlon,
0: tak,
1: widzę.
0: Tak, powiedział, chciałbym to zrobić, zanim się zestarzeje. Ma 57 lat, więc jeszcze się nie zestarzał.
1: Ciekawe, no, jakimi on drogami jechał, bo z tymi hulajnogami to do końca nie wszyscy wiedzą. Na jakich drogach, gdzie można, publicznych, niepublicznych, ścieżki rowerowe czy nie.
0: Ja jestem ciekawa, na czym mu było najwygodniej. Czy biegnąc, czy na hulajnodze, czy też rowerem. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze jakiegoś pomysłu typu, nie wiem, łódź podwodna. Znaczy nie, podwodna to nie bardzo, ale nie wiem, kajt czy coś w tym stylu.
1: Wiesz co, ja nie jestem biegły z tą hulajnogą, ale jak próbowałem kiedyś, niedawno, no, to jedną nogą da się rozpychać, drugą nie. Nie wiem, jakoś tak mózg jest skonstruowany, że tylko na jednej nodze na lewej stoję, a prawą się odpycham.
0: A to pytanie, czy on na elektrycznej, czy też nogą taką?
1: No nie, to chyba się odpychał cały czas, dlatego zastanawiam się, w jakiej formie są jego nogi, chyba że zmieniał z lewej na prawą.
0: Tak czy owak, ojej, tu mu się kierownica złamała pod koniec. Były różne niespodzianki, ale dał radę i dobiegł. A jeszcze...
1: Dojechał, chciałem powiedzieć, dohulał.
0: Dohulał i jeszcze uzbierał 5000 funtów na rzecz 4 organizacji charytatywnych. Brawo!
1: Brawo dla tego pana. Australia mała nie jest.
0: No nie. Belinda Carla już teraz na antenie Radia Plus.

0: minuta pozostała do pół do dziewiątej w lekkim niedoczasie, dlatego krótko zapowiadamy skrót wiadomości za chwilę i prognoza pogody. No powiedz coś.
1: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla 18-latka podejrzanego o atak z mieczem w szwedzkiej szkole. Wcześniej sprawca usłyszał zarzut zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 nastolatków. W piątek były uczeń szkoły w Fagersta wtargnął z mieczem do jej budynku i zaatakował kilka osób. Według mediów nastolatek miał wcześniej kłopoty z prawem, m.in. był skazany za pobicie kolegi. Hiszpanie trawią kolejne pożary, tymczasem strażacy protestują. Chodzi o nieskuteczne prewencję przeciwpożarową i zbyt niskie nakłady na straż. Około 7000 ludzi wyszło na ulicę aragońskiego miasta Jaca na północnym wschodzie kraju. Aragonia, dodajmy, jest jednym z najbardziej doświadczonych przez tegoroczne pożary hiszpańskich regionów. I jeszcze sport. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. W ostatnim turnieju w Cincinnati Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Radomiak Radom zremisował wczoraj bezbramkowo z Zagłębiem Lubin w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Tym samym przerwał serię porażek w PKO BP Ekstraklasa. Przed nami kolejne spotkanie przy Struga 63 w Radomiu. Rywalem Radomiaka w ramach meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasa będzie Krakowia. Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia o godzinie 12:15. Rejonowe dni chorych odbyły się w sanktuariach maryjnych diecezji radomskiej. Jedno w Starej Błotnicy, a drugie w Wysokim Kole. Mszy świętej w Starej Błotnicy przewodniczył ojciec Kamil Szustak, kustosz sanktuarium.
2: Chcemy wyprosić łaskę, zdrowia, duszy i ciała, tak bardzo nam potrzebne, zwłaszcza w świecie, który jest straszliwie obolały duchowo.
1: W spotkaniu udział wzięła Anna z parafii w Jedlińsku.
3: Jesteśmy w takim pędzie tego naszego świata i takiej beznadziejności, że nie umiemy się zatrzymać, że właśnie Maryja może nam wypraszyć łaskę zdrowia i fizycznego, i tego, co nosimy na co dzień, a przynajmniej możemy jej oddać i od razu to nasze życie będzie lżejsze i w innym świetle zobaczymy właśnie wartość tego życia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Poranek słoneczny, ale chłodny. Teraz 12 stopni. W ciągu dnia zobaczymy 22 stopnie. Z każdym dniem w tym tygodniu będzie coraz cieplej. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie 1021 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Tak popędzałem, teraz możemy po wiadomościach odetchnąć trochę, tym bardziej, że harmonia będzie Beloved, Sweet Harmony w Radiu Plus.
7: Dzień dobry, witajcie, do 9:00 was gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk.

0: Kolejne badania znalazłem. Wcześniej było o kawie, teraz będzie o parach różnych, które łączą się ze sobą na całe życie. Mamy taką nadzieję.
1: Tak.
0: No więc okazuje się, że naukowcy przeprowadzili badanie z Social Psychological and Personality Science. Oni tam opublikowali, bo to jest czasopismo.
1: Para, para. No i co?
0: Dobrze, że nucisz. Dobrze, że nucisz, bo chodzi o to, że nieważne, że ona jest ekstrawertyczką, on introwertykiem, albo on lubi mięso na roślinki, albo jedno chce pracować zawodowo, drugie siedzieć w domu. To nieważne wszystko. Jest ważne, że mają podobny gust muzyczny.
1: Co
0: okazuje się, że jeżeli słuchamy podobnej lub tej samej muzyki, to to nas łączy na całe życie. No, jak fascynujesz się muzyką elektroniczną na przykład i ona też podziela twoją pasję.
1: To po prostu no wszystko gra.
0: To właśnie, wszak jakieś kłótnie można zawsze zagłuszyć, że tak, znaczy zagłuszać nie warto, warto wszystko tam sobie wyjaśnić, ale załagodzić, o może tak, załagodzić muzyką. Jak się wspólnie słucha przeboju z nutą nostalgii polecamy.
1: No, na przykład ona lubi Beatlesów, on lubi Beatlesów, my lubimy Beatlesów, za chwilę Beatlesi na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Polish Barbados. No,
1: i Galapagos.
0: I też. No to co, galopujemy?
1: Dalej, w stronę całego dnia, całego tygodnia. Zrobiliśmy dobry początek, a zapraszamy na wtorkowy poranek z Radiem Plus jutro od 6.
0: A za chwilę Agnieszka Morawska po 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

0: 8. Taparella.pl. Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: W Kijowie premier Wielkiej Brytanii i szef Rady Europejskiej okazją obchody Dnia Niepodległości Ukrainy i spotkanie koalicji chętnych. Po śmiertelnym pobiciu w Krakowie policja poszukuje sprawcy. W tej sprawie przesłuchano już 9 osób. Będą też utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskiem. To po ostatnich ulewach. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przywódcy ściągają do Kijowa, do ukraińskiej stolicy przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych, czyli grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się ona niezawisłym państwem. 35 lat temu nadszedł ten dzień i nadejdzie również dzień, kiedy w Ukrainie zapanuje pokój. I wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy żyć nie w historycznych, lecz po prostu spokojnych i bezpiecznych czasach. O to walczymy, z wiarą w siebie.
2: Za tym stoimy, z wiarą jeden w jednego.
1: Zaznacza prezydent Zełenski. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość Ukrainy. Policja nadal poszukuje podejrzewanego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym na osiedlu willowym w Krakowie. Ofiarą napastników był 36-letni Jakub B., kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniu zwolniono. A przygląda się jej Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
3: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
4: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
3: Tłumaczy Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskiem. To po ulewach, które przeszły nad regionem w weekend. Ziemia osunęła się przy torze na odcinku Brodnica-Jabłonowo-Pomorskie. Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik zapewnił zastępczą komunikację autobusową. A nie tylko Kujawsko-Pomorskie walczy ze skutkami pogody. Na Warmii i Mazurach doszło do podtopienia piwnic, dróg i posesji. W wielu miejscach drzewa i konary blokują przejazd. Kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma prądu. W weekend strażacy interweniowali tam 1600 razy.
5: W trakcie tego weekendu trzy obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński. Obóz w Nartach, również powiat szczeciński. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
1: Relacjonował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Łukasz Wróblewski. Teraz na pogodowych mapach Polski bez alertów. Pod koniec tygodnia wrócą upały i temperatura w okolicach 30 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można było poczuć smak i klimat dawnych jarmarków. W Starym Sączu w Małopolsce odbył się jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekali rzemieślnicy, kapele regionalne. Nie brakowało też lokalnych przysmaków.
6: Serniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
7: Aniołki.

0: Serwetki, kartki, koszyczki, wszystko własnoręcznie.
1: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami, ale takie z drewna różne rzeczy. To u nas to już i dziadek robił, potem tata z mamą, to tak już pokoleniowo.
2: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
3: Czy jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
4: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć, potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
5: Mówili wystawcy i kupujący. Jarmark trwał przez cały weekend.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Model Talking na początek tej godziny.

0: John Travolta i Olivia Newton-John, You're the one that I want. Musicalowo, tanecznie rozpoczynamy ten tydzień. Poniedziałek, 24 dzień sierpnia w kalendarzu. Niektórzy to by chcieli, żeby był 19, bo to oznaczałoby, że wakacje potrwają jeszcze dłużej niż od 24, ale przed nami tydzień, ostatni tydzień wakacji, ale też trochę letni tydzień, więc nie ma co narzekać, zapowiada się to całkiem dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. A na pogodę i niepogodę jesteśmy my i zostańcie z nami.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.

0: Teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

Emocione per sempre i Eros Ramazzotti w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, a w naszej skrzynce pocztowej, takiej, do której wysyłacie pocztówki z wakacji, mnóstwo zdjęć z Nadbałtyku. Być może pochmurne nad Bałtykiem, ale wasze humory dopisują i o to też chodzi. Chodzi o to, żebyście podzielili się z nami emocjami wakacyjnymi, napisali do nas pocztówkę, tak jak kiedyś, być może do tej pory też te pocztówki wysyłacie. My mamy jednak taką formę uproszczoną, nie musimy iść na pocztę, nie musimy kupować znaczków, wystarczy wejść na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz, załączacie zdjęcie z wakacji i pozdrowienia z tych wakacji, a my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze sporo wakacyjnych gadżetów Radia Plus i na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. I Will Always Love You i Whitney Houston teraz.

0: You Got It i Roy Orbison w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 10. Pora taka, że można pomyśleć o kawie. I czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że ta kawa wypita w towarzystwie albo kawa włoska wypita we Włoszech podczas wakacji smakuje o wiele lepiej niż ta sama kawa zaparzona w domu w ten sam sposób? No, jest coś takiego jeszcze jak otoczenie, które wpływa na to, jak potrawy i napoje nam smakują. I to właśnie dlatego bardzo często, czasami po powrocie do domu, mamy lekki zawód, że ta kawa, którą piliśmy na przykład właśnie podczas włoskich wakacji w domu, już taka pyszna nie jest, a szczególnie gdy pijemy ją sami, bo nie ma towarzystwa, w którym tę kawę piliśmy, i zaczyna się wtedy rozmyślanie. No i to tak jest, to jest udowodnione, że czasami po prostu też nie warto przewozić ze sobą jakiegoś produktu, który nam się wtedy wydaje fantastyczny, żeby później w domu nie czuć rozczarowania i raczyć się tylko tą konkretną kawą. Już ten przykład podaję właśnie w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, i zachować wspomnienia. A jeśli o wspomnienia chodzi, to te można także na zdjęciach zachować i na zdjęcia z waszych wakacji, takie pocztówkowe. Czekamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie i napisać nam te wakacyjne pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym, czyli naszą pocztówką z naszymi pozdrowieniami, a także jeszcze drugą pocztówkę dokładamy, żebyście mogli ją komuś wysłać, i trochę letnich gadżetów, które jeszcze się przydadzą, bo synoptycy zapowiadają, że to nie jest jeszcze ostatnie słowa, jeśli chodzi o lato. Nie będzie pochmurno i deszczowo, jeszcze słońce i upały wrócą. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Mamo, zrobiłam obliczenia.
8: I co z nich wyszło?
7: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
8: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej.
9: Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
10: To będzie dobry początek roku.
9: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackiot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A

jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radom.
1: Trwa przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił małżeństwo w Krakowie. Akcja strażaków na Pomorzu. Ogromna wyrwa na Kanale Modrym. Kolejny raz posprzątają w górach. Przed nami akcja Czyste Tatry. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie, sprawca zapewne usłyszy zarzuty. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. 32-letni rodzice zmarli w szpitalu, niemowlę jest pod opieką lekarzy, jego stan medycy określają jako stabilny. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w trzyosobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
3: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
2: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia. Stan poszkodowanego w wypadku 8-miesięcznego dziecka lekarze określają jako niezagrażający życiu.
1: Kierowca nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano mu krew do dalszych badań. Z rządu płynie sygnał, że odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, ale nie wszyscy mają zamiar stosować nowe przepisy. Weszły już w życie zmiany w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teoretycznie będzie można tego dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rząd zapowiada monitorowanie samorządów, które odmówiłyby dokonania transkrypcji. A wiadomo, że nie ma zamiaru tego robić na przykład Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz nadal uważa, że sprawa nie do końca jest jasna.
4: No, narzędzie możemy mieć. Pytanie, czy to narzędzie daje nam pole do działania zgodnego z przepisami. No, według nas nie jest to zgodne z przepisami, nie jest zgodne z konstytucją. Zresztą Trybunał Konstytucyjny się też jasno wypowiedział i to my jako gmina nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać potężne spory prawne między ustawodawcą a Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Do transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych odnieśli się wcześniej biskupi. Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski, rozszerzające interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Około 4-metrowa wyrwa w Kanale Modrym. Pomorscy strażacy od rana ruszyli do akcji. To w Błągarcie w powiecie sztumskim. Przez uszkodzenie kanału i rozmywanie wału okoliczne tereny były zagrożone podtopieniem.
5: Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji i taka interwencja została podjęta dzięki sprawnej i szybkiej akcji. Przelewanie wody zostało skutecznie zatrzymane, a uszkodzony fragment wału zabezpieczony przy użyciu worków typu Big Bag. I dzisiaj od rana nasi pracownicy pracują w celu pełnej odbudowy tego wału i trwałego zabezpieczenia tej wyrwy. Także tutaj sytuacja pod kontrolą planowana.
1: Informuje Filip Szatanik z Wód Polskich. W zlewni Zalewu Wiślanego, choć rzeki osiągały wysokie stany, sytuacja zaczyna się stabilizować i nie stanowi już zagrożenia. Służby nadal jednak całodobowo monitorują sytuację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 15 lat sprzątania Tatr. Już w najbliższy weekend wielkie porządki na południu Polski. Ale akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach.
6: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka. Tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
1: Mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski i ambasador akcji. Szczegółowe informacje i zapisy na wolontariat na stronie czystapolska.org.pl.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Another Day in Paradise i Phil Collins na początek tej godziny.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: W Radiu Plus lato z notą nostalgii, prawie 18 minut po 10 teraz na zegarze, a fanki komedii, polskich komedii romantycznych mogą zacierać ręce, mogą już myśleć o tym, że niebawem pójdą do kina na film. Nigdy w życiu, ale 20 lat później powstaje druga część filmu, takiego kultowego właściwie już, bo to była taka komedia romantyczna z Danutą Stęką, którą zapamiętaliśmy na dłużej. Była jedną z takich pierwszych komedii romantycznych w latach, to było 2004 rok, więc trochę to czasu już minęło, ale w rolę Judyty znowu wcieli się Danuta Stęka. No niestety nie będzie już tutaj na ekranie, nie pojawi się Jan Frycz, choć był na krótko w tym filmie się pojawił, ale miał taką znaczącą rolę i też taką zapamiętaną. Ale pierwszy klaps już padł, pierwsze zdjęcia już się odbyły, ale nie wiadomo natomiast, kiedy będzie premiera. Natomiast film będzie nosił tytuł właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później, na podstawie książki Katarzyny Grocholi.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Przyjęte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
2: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.
5: Autopromocja.

chcemy być sobą w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a jeśli o to chodzi, gdy chcemy być sobą, to możemy być sobą zazwyczaj wtedy, gdy nic nie musimy. I to bardzo często jest na urlopie, gdy nic nie musimy, a wszystko możemy, przynajmniej tak nam się wydaje. I są też dwa typy osób, które po urlopie przychodzą, na przykład jedni przychodzą do pracy pełni zapału, energii, bo odpoczęli, i są też tacy, którym do pracy wracać się nie chce. I nie dlatego, że swojej pracy nie lubią, ale dlatego, że coś się skończyło i czują taki trochę smutek i żal, że nie będzie już na przykład picia kawy do południa, jedzenia śniadania w piżamie i troszeczkę takiego rozleniwienia na przykład. No ale tutaj już obowiązki przychodzą i trzeba wziąć się do pracy. Niezależnie od tego, jakim typem urlopowicza jesteście, to dajcie nam znać, jak było na waszych wakacjach. Wyślijcie nam pocztówkę na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie z wakacji, dołączcie pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym, czyli naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z podpisami, z pozdrowieniami ze studia. A do tego jeszcze dokładamy inne pocztówki, takie byście mogli je wysłać komuś, jeżeli macie na to ochotę. A do tego jeszcze sporo gadżetów Radia Plus, między innymi koszulka. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Lady in Red i Chris de Bark teraz.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Po reklamie.

0: Wszystko, czego dziś chce i Izabela Trojanowska na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment. W studiu Michał Konopiński i najnowsze wiadomości Radio Plus.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Nie żyje generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny, miał 63 lata. Kierowca z raną postrzałową wjechał w ogrodzenie. 9 osób zatrzymanych po wydarzeniach w Zambrowie. Konflikt aktywistów z góralami to po pożarze samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje generał Mirosław Różański. Były wojskowy, był senatorem i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Izbie Wyższej. Zmagał się z nowotworem krwi. W latach 2015-17 generał Różański był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Miał 63 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie, miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak dowiadują się nasi reporterzy, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono. Wśród pozostałych 5 jest podejrzewany o próbę zabójstwa.
2: Pozostaje zatrzymanych jeszcze 5 osób, w tym główny sprawca, wobec którego zostały wydane zarzuty. Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych, które miałyby być zastosowane wobec niego.
1: Informuje Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury rejonowej w Zambrowie. Policja przeszukała już mieszkanie głównego podejrzewanego.
2: Funkcjonariusze policji ujawnili substancje odurzające w pomieszczeniu użytkowanym przez tego mężczyznę. Znaleziono przedmioty przypominające broń.
1: Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Nie rozpowszechniajmy mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń, apeluje starosta tarszański. Andrzej Skupień reaguje tak na oskarżenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod adresem górali jako rzekomych sprawców podpalenia ich samochodu. Przypomnijmy, auto spłonęło w nocy z soboty na niedzielę przy pensjonacie w Groniu.
3: W związku z tą sytuacją bardzo proszę o powstrzymanie się z osądami. Tę sprawę wyjaśnia policja. Poinformujemy o jej wynikach. Mam nadzieję, że uda się ustalić przyczynę pożaru. Do tego czasu proszę, nie rozpowszechniajmy dezinformacji, mowy nienawiści czy wzajemnych oskarżeń. Poczekajmy na wyjaśnienia.
1: Padają oskarżenia, że to zemsta górali za sobotni protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Na miejsce szybko wezwano policję i straż pożarną, mówi Andrzej Król-Łęgowski ze Straży Pożarnej w Zakopanem.
4: Pierwsze próby gaszenia podjęły osoby postronne, świadkowie tego zdarzenia. Samochód uległ niewielkiemu nadpaleniu w tylnej części oraz w obrębie tylnej osi. Nie udało nam się wskazać przypuszczalnej przyczyny tego zdarzenia.
1: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rzeczywiście doszło do podpalenia. DIOS uruchomił już zbiórkę internetową na nowy pojazd. Aktywiści chcą zebrać 1 000 000 zł. Książka w zamian za karmę dla zwierząt. Biblioteka Norwida w Zielonej Górze przygotowuje się do kolejnej odsłony akcji Paczka dla bezdomniaczka.
5: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówi Magdalena Faron z biblioteki. Akcję zaplanowano na 12 września.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Hello i Lionel Richie w Radio Plus na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Buonasera, ciao ciao i Mauro w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a być może właśnie wam teraz przypomniały się włoskie wakacje, to napiszcie do nas w tej sprawie radioplus.pl. Czekamy na wasze pocztówki z wakacji, nie tylko z Włoch, skądkolwiek. A być może w tym roku nigdzie nie wyjechaliście, ale urlop i tak był wzięty i jakoś go wykorzystaliście. I to był dobry czas. Podzielcie się tym, pochwalcie się. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, tak jak już wspominałam. Załączcie zdjęcie, napiszcie pozdrowienia, my odwdzięczamy się tym samym. I ja już za moment dzwonię do kogoś, kto taką pocztówkę do nas wysłał. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Małgorzaty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgorzato, szybkie jak wiatr i gorące jak słońce. Pozdrowienia z parku i pałaców Arkadii i Nieborowa. Spod pierwszego w Polsce platana śle Małgorzata z wnuczkami, Polą, Michalą i mężem. I wnuczki i mąż na zdjęciu pod tym platanem, który ma ponad 200 lat i robi ogromne wrażenie.
2: Tak, jest to największy platan, może nie największy w tej chwili, ale to jest uchodzi za najstarszy w granicach Rzeczypospolitej posadzony. I robi wrażenie to drzewo. Ja widziałam też piękne platany na Węgrzech, jak byłam w Egerze, ale ten jest naprawdę wyjątkowy i uwieczniliśmy go na naszym zdjęciu i takie postanowiłam wysłać jako pamiątkę z wakacji.
1: Fantastycznie. I w ogóle ten, czy park romantyczny Arkadia i całe Nieborowo atrakcyjne, wakacje udane?
2: Wakacje udane, Nieborów bardzo ładny i ten pałac też bardzo ładny. Wnuczki chociaż nie są takie duże, no jeszcze dużo trzeba im tłumaczyć, ale podobało im się bardzo, były zadowolone, także polecam. Niedaleko od Warszawy można się wybrać nawet w weekend na przykład.
1: I pociągiem zobaczyć. Można dojechać.
2: Tak, także jest dobre położenie i mówię, i warto zobaczyć, troszkę też historii naszej.
1: Jasne, czyli tak zwiedzanie z nauką, ucząc bawimy, ale czy pocztówki były wysłane?
2: Ja wysyłam pocztówki zawsze, jak jestem na wyjeździe, to wysyłam, po prostu jestem, jak to się mówi, starej daty. Ja nawet do pewnego czasu wysyłałam, to już niedawno to skończyłam, ale wysyłałam na imieniny do moich przyjaciół. Super. Pocztówki. To jest taki dawny zwyczaj.
1: Ale jest
2: teraz
1: też przyjemnie,
2: się od tego odchodzi.
1: Ale przyjemnie taką pocztówkę dostać, prawda? Że ktoś gdzieś pomyślał o nas. Więc za twoją pocztówkę także dziękujemy, za pozdrowienia również. I jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i mojego męża, który myślę, że mnie słyszy.
1: Do pozdrowień się dołączam, jak mam mąż na imię, bo właśnie w pocztówce zabrakło.
2: Adam.
1: Dla pozdrowienia Adam. Także dla ciebie i dla ciebie, Małgorzato, pocztówka. Pocztówka od Radia Plus, jeszcze trochę gadżetów naszych wakacyjnych i udanego końca lata. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś plany wakacyjne albo weekendowe chociaż są przed wami.
2: Weekendowe są, a wakacyjne się wczoraj skończyły. Akurat wróciliśmy z Tatr, także.
1: Ale wspomnienia zostają. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.

0: Sam i panie Dash i Baim w Radiu Plus Lato z notą nostalgii 16 minut do 12 na zegarze i do południa jeszcze między innymi Take My Breath Away i Berlin w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: Toteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson na koniec 11:12 za 3 minuty. Wiadomości za chwilę i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia, do jutra.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoryzowany dealer Dacia. Karasiewicz i Syn. Radom, ulica Kapturska 10.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
9: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Radom.

0: Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza narada sojuszników Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cele wzięto m.in. Odessę. Wiadomo o zniszczonych marketach budowlanych i magazynach. 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet, a także dronów. Niestety, kiedy leci ich tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów. Dlatego dochodzi do trafień, m.in. w Odessie. Informuje rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 8 rakiet i prawie 150 dronów. To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Na jaką kwotę oszacowano straty?
1: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymanych. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza.
2: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
0: Mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Policjanci z myślą o uczniach w akcji przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi sprawdzili oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół w całym województwie łódzkim.
4: Policyjna lustracja miała przede wszystkim ocenić, czy infrastruktura drogowa zapewnia uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz widoczności znaków drogowych.
0: Informuje Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane zarządcom dróg, którzy mają czas na ich usunięcie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września policjanci będą też intensywniej kontrolować okolice szkół.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. 49 pijanych kierowców, aż tylu tylko w ostatni weekend zatrzymali policjanci na drogach garnizonu mazowieckiego. Nietrzeźwi to wciąż plaga i ogromne zagrożenie na drodze, mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
6: Pomimo policyjnych apeli i wciąż prowadzonych działań ukierunkowanych na zwalczanie nietrzeźwości za kierownicą, nie brakuje tych kierowców, którzy odważają się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu. Tylko w ubiegły weekend na drogach garnizonu mazowieckiego policjanci udaremnili dalszą jazdę aż 49 nietrzeźwym kierującym. To pokazuje dużą skalę, jak nadal ten alkohol za kierownicą jest powszechny.
5: Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu trwa szkoła ceremoniarza. Uczestniczą w niej ministranci, którzy chcą przygotować się do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Ksiądz Mariusz Hamerski, diecezjalny duszpasterz młodzieży i liturgicznej szkoły ołtarza.
7: Podejmując kolejną edycję szkoły ceremoniarza w naszej diecezji, chcemy przede wszystkim chłopców, którzy się zgłosili, lektorów, którzy zgłosili się na tegoroczny kurs, przygotować do takiego odpowiedzialnego kształtowania zastępów liturgicznych w swoich parafiach. Ale jeszcze bardziej poza praktyką zależy nam na tym, by tym chłopcom pokazać, jak wielkie owoce przynosi głęboka relacja z Panem Jezusem.
5: Każdego dnia lektorzy uczestniczą we mszy świętej, dzisiaj Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, przewodniczył biskup Marek Solarczyk.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Poniedziałek, dzień dobry, ostatni tydzień wakacji. Marek Sierocki w koszuli, czyli wakacyjnie takiej, wiesz, urlopowej.
9: Będzie jeszcze ciepło.
8: No tak.
9: Zakrzyj nam pogodę. Jan Pasterski również. Zaczynamy na dobry początek Madonna i Frozen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś jeszcze zaproszenia, które trafią do kogoś z naszych słuchaczy. Zaproszenia na multimedialne widowisko. Zobaczyć piosenkę, które to odbędzie się we wrześniu.
2: 15 września dokładnie, czyli no to tak 3 tygodnie mniej więcej. Czas szybko leci. W Warszawie oczywiście także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli się tam pojawić, a wystarczy, no
1: właśnie, co trzeba
2: króciutko nam napisać, z jakiego powodu chcielibyście akurat wtedy tam być. SMS-owo pod 691-141-141 za minut kilka będziemy do kogoś w tej sprawie dzwonili. Natomiast teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Smutna data, bo to już 5 lat mija od kiedy zmarł Charlie Watts.
1: Muzyk niezwykle uwielbiany był perkusistą grupy The Rolling Stones od samego początku działalności tej formacji. Zanim stał się muzykiem grupy The Rolling Stones, występował formacja Alexa Cornera, czyli takim bardzo mocno bluesowym zespole. Był też grafikiem, niezwykle uzdolniony, spokojny człowiek, prowadzący bardzo sterylny tryb życia, jak na rockmana przystało, i też wielbiciel koni. Często odwiedzał Polskę, kupował te konie na aukcjach w Janowie Podlaskim. Bardzo pozytywna postać, jeden z najważniejszych muzyków w historii światowej muzyki rozrywkowej. No a teraz Rolling Stones i Robbie Tuesday. 5 lat minęło od śmierci Charlie'ego Wattsa.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Mamo, zrobiłam obliczenia.
8: I co z nich wyszło?
7: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
8: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej.
7: Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
9: To będzie dobry początek roku.
7: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: to Gloria Estefan w klimatach latino Konga, a my za chwilę dowiemy się, kto będzie kolejnym uczestnikiem spektaklu Zobaczyć Piosenkę, kto pojawi się na widowni w Ursynowskim Centrum Kultury.
1: Na widowni pojawi się Gosia. Gosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale witamy serdecznie.
1: Nie pojawisz się sama, tylko w towarzystwie męża, prawda?
2: W towarzystwie mojego męża Adama, tak.
1: Świetnie, z tego co pisałaś, to ma być forma podziękowania, tak?
2: Tak, forma podziękowania za to, że pomógł mi wdrapać się na Rusinową Polanę w tamten piątek i potem zejść z tej Rusinowej na Wiktorówki po tych schodach, a ja mam chorą nogę, więc naprawdę jestem mu bardzo wdzięczna, bo chciałam tam być jeszcze w swoim życiu. Nie wiem, czy ostatni raz, czy nie, ale chciałam tam być i dopięłam swego, a on mi w tym bardzo pomógł.
1: To bardzo gratulujemy, no i super widoków też gratulujemy. A tak, skąd będziecie jechali do Warszawy?
2: Nie, my jesteśmy z Warszawy. My byliśmy na urlopie króciutkim.
1: Świetnie, no to nie macie daleko w takim razie rzut beretem. Dobrego spektaklu życzymy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dzięki,
2: bardzo.
1: Do usłyszenia. Teraz pora na piosenkę przygotowaną, no właśnie, na specjalny moment.
0: Dokładnie tak, wyciągamy album zatytułowany Avalon, to ósma i niestety ostatnia studyjna płyta zespołu Roxy Music. Ukazała się w maju 1982 roku, nagrana w tym najbardziej klasycznym składzie grupy Roxy Music, czyli Brian Ferry, wokalista, Andy McKay, saksofony, Phil Manzanera, gitara. Red Davis zadbał o brzmienie tej płyty wspólnie z muzykami. Większość utworów napisał Brian Ferry. Tytułowa piosenka z tego krążka to utwór Avalon, który już teraz Państwu przypominamy.

0: jedyna niepowtarzalna. Cher od wielu dekad na scenie cały czas nas cieszy niezmiennie.
1: A teraz przeniesiemy się w rok 1991. Wtedy ukazał się trzeci studyjny album Annie, płyta Shepard Moons, i z tego krążka pochodzi klimatyczny utwór Caribbean Blue.

0: jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: Szopran, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz. Kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
5: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
7: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
8: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
9: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
7: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
5: Magda Gliszczyńska,
10: Marcin Prejs,
8: Radosław Mizera
7: i Wojtek Sałek.
6: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Holenderska grupa Shorts, Come on Sava, czyli jak się macie, mamy nadzieję, że dobrze w ten poniedziałek, ostatni tydzień wakacji, jeszcze przed nami.
1: A w tym ostatnim tygodniu wakacji ja zapraszam jeszcze na wieczorne spotkania od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop, a kończymy dzisiejszą przebojową pocztę wielkim przebojem Leonarda Cohena, piosenką Dance Me to the End of Love.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
8: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
1: Po reklamie.

0: Radom.
1: Usłyszał zarzuty i nie przyznał się do winy. Kierowca, który w Krakowie wjechał na chodnik i zabił młode małżeństwo.

0: Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Hubert B. odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Solnej i Nadwiślańskiej.
1: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
0: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o tymczasowy areszt dla Huberta B. Pioruny dla polskiego wojska. W zakładach MESKO w Skarżysku Kamiennej szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej broni. To systemy przeciwlotnicze, które stały się hitem eksportowym w całym NATO.
2: Dokonujemy kolejnej przełomowej umowy w historycznym dniu, kiedy zawieramy największy kontrakt na pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
0: Rakiety Piorun potrafią strącać drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 km. Dziś ministerstwo podpisało umowę na 8 miliardów złotych. Odpowiedzą za pobicie i porwanie. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin z zarzutami trafili do aresztu. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
3: Napastnicy zaatakowali pod blokiem, mieli użyć niebezpiecznego narzędzia, a potem odjechać dwoma autami. W jednym z nich był porwany mężczyzna. Kryminalni namierzyli ich w kilka godzin.
4: Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia pobitego mężczyzny, policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania,
3: informuje podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala.
0: Podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące, grozi im 8 lat więzienia. Wiemy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,57, a oleju napędowego 7,61. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny wszystkich rodzajów paliw pójdą nieco w górę. Przypomnijmy, program CPN został przywrócony na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce światowego rankingu WTA. To po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati. Na czele niezmiennie od października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. A przypomnijmy, w niedzielę startuje US Open. Świątek poinformowała, że nie weźmie udziału w rywalizacji mixtów i koncentruje się na przygotowaniach do singla.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Przyznane zostały tytuły zasłużone dla powiatu opoczyńskiego. Zaszczytnym wyróżnieniem w tym roku uhonorowane zostały 3 osoby. Oficer Wojska Polskiego, pułkownik Paweł Wiktorowicz, siatkarka Monika Gałkowska oraz ksiądz dr Zbigniew Niemirski. W imieniu zmagającego się z chorobą wieloletniego dyrektora radomskiego gościa niedzielnego tytuł odebrał ksiądz Stanisław Piekielnik, opiekun duchowny mediów diecezjalnych.
7: To jest tytuł osobisty, ale w ten tytuł włożona jest praca dziennikarza, reportera, naukowca, teologa, biblisty, ale też myślę, że to jest tytuł, który obrazuje pracę całego zespołu redakcyjnego Gościa Niedzielnego. Jako uczeń księdza Niemirskiego tym bardziej jestem wzruszony tym, że mogłem w jego imieniu odebrać ten tytuł.
6: Tytuły zasłużone dla powiatu opoczyńskiego oraz ambasador powiatu opoczyńskiego wręczone zostały podczas uroczystej sesji zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Patrona Powiatu Opoczyńskiego. Przed nami ostatni tydzień wakacji, to oznacza duży ruch na drogach. Policjanci w tym czasie będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących i jak zawsze w tym okresie na drogach w całej Polsce prowadzone są wzmożone patrole.
8: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof, ruch drogowy. Powód kontroli jest prędkość 66/50, 16 km za szybko. Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń na obszarze zabudowanym.
9: Jest za dużo obowiązków, proszę pani.
6: Więcej o tym po godzinie 16 w letnim magazynie reporterów Miasto żyje latem.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I to jest przebój. Jeden z najczęściej granych w historii rozgłośni na całym świecie tych radiowych polis. Every Breath You Take. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Albano w wyjątkowo regowych rytmach i volare w Radiu Plus jeszcze cały czas rozkołysanie. Ostatni tydzień wakacji przed nami, także wyciskamy go jak przysłowiową cytrynę. I ostatni tydzień naszej zabawy, pocztówka z wakacji w Radiu Plus, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie na urlopach swój wolny czas. Przy okazji napisali kilka miłych słów pozdrowień, a to wszystko można zrobić na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Do tego zachęcam, bo już dzisiaj za godzinę będę do kogoś dzwonił, żeby zapytać, jak spędzacie swój wakacyjny czas. W prezencie pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało, klasyczne, piękna, papierowa pocztóweczka, jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi, no i do tego też pozdrowienia od nas, a druga czysta, można komuś wysłać w prezencie i napisać, co się tylko chce. Mamy też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy, no coś takiego, co się zawsze przyda.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
15: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
14: interwencję.
2: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
14: Opinie.
12: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
14: Fakty.
13: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
14: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
15: Autopromocja.

w oczekiwaniu na wieczór. Jennifer Lopez już daje nam taki przedsmak tego, co się będzie działo od 20 do 22, bo się będzie działo i tak aż do czwartku. Prywatka z Radiem Plus, ostatni tydzień wakacji. No i korzystamy, nie zwalniając absolutnie tempa. No chyba, że tak wiecie, muzycznie, żeby złapać oddech, naładować baterię przed wieczorem, to teraz w tym pomoże nam Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie.

0: pamięć Zdzisława Sośnicka. I to prawie godzina 14. Michał Konopiński za chwilę i wiadomości.
1: Radio Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
8: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
12: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
13: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
11: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
14: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
11: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
13: Zapraszają
11: Magda Gliszczyńska,
14: Marcin Prejs,
12: Radosław Mizera
13: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Grozi mu 8 lat więzienia. Kierowca, który wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił małżeństwo w Krakowie. 35 lat niepodległości Ukrainy. Europejscy liderzy przyjechali do Kijowa. Będzie też apel lekarzy po powrotach z wakacji. Chodzi o zmiany na skórze. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wcześniej usłyszał zarzuty, teraz sąd decyduje o tymczasowym areszcie. Chodzi o kierowcę, który w weekend wjechał na chodnik i zabił młode małżeństwo w Krakowie. Ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Mężczyzna po usłyszeniu zarzutów przekonywał, że stracił panowanie nad autem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi.
2: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, wie, że ma świadomość tego,

0: zwycięzcom, którzy walczyli i dziś walczą o niepodległość, i dodał, że walka o suwerenność będzie trwała do skutku. Ukraińcy nie będą kostką brukową pod nogami carów i wodzów. Ukraińcy nie będą ulegać temu, w co nie wierzą, i na pewno nie porzucą swojego marzenia, by żyć w niepodległym państwie. Życzenia Ukraińcom z okazji 35 lat niepodległości złożył m.in. premier Donald Tusk. Jak napisał na X-ie, my Polacy wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość. Wiemy, co znaczą słowa za wolność, waszą i naszą, i dlatego naród polski jest dziś w Dniu Niepodległości Ukrainy całym sercem z walczącym narodem ukraińskim. To był błąd ludzki. Służby wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek tak zwane ciche testy, które są rutynowo prowadzone na terenie województwa. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
1: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
0: Przypomnijmy, syreny włączyły się w regionie na 3 minuty w niedzielę około 7 rano.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Po powrocie z wakacji sprawdźmy stan swojej skóry, apelują lekarze. Warto zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany lub czy te, które już mieliśmy, się nie powiększyły.
3: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: Mówi dr Aldona Stachura ze szpitala imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W Polsce każdego roku rozpoznaje się ponad 4000 przypadków czerniaka.
4: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. W Radomiu trwa szkoła ceremoniarza. Zajęcia odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Uczestniczą w nich ministranci, którzy chcą przygotować się do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Wśród nich Karol Rozwadowski z parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu.
5: Moim zainteresowaniem jest ogólnie liturgika i chciałbym się jeszcze więcej o niej dowiedzieć niż teraz wiem. No i chciałbym pomagać księdzu proboszczowi w mojej parafii. No jako ceremoniarz. No chciałbym też trochę pogłębić swoją wiarę, bo wiem, że nie jestem idealny. No i wiem, że codzienna modlitwa na pewno w tym pomoże.
4: Zajęcia praktyczne zostały przygotowane przez alumnów, między innymi przez diakona Szymona Figarskiego.
6: Zawsze jest to dla mnie okazja nie tylko do przekazania swojej wiedzy, podzielenia się swoimi doświadczeniami, ale też do utrwalenia tego, co sam wiem.
4: Każdego dnia lektorzy uczestniczą we mszy świętej, dzisiaj Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Można było między innymi wykonać podstawowe badania, skorzystać z porad rehabilitanta czy konsultacji z dietetykiem. Przy opoczyńskim starostwie zorganizowany został powiatowy piknik zdrowia.
7: Już żeśmy zmierzyli cukier, ciśnienie, to najważniejsze dla nas było.
8: Badania tłuszczu w organizmie i zakwaszenia.
9: Coś się dowiemy, no i małe badanie takie delikatne.
8: No bo przy okazji się bada, nie? Czy tam coś się dowie ciekawego, no. O, tam gdzieś ratownictwo było, coś zawsze się skorzysta, no.
4: Piknik zorganizowano w Opocznie po raz czwarty, tym razem pod hasłem Zdrowie w naszych rękach, a patronem było Radio Plus Radom.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I klasyka, i Italo Disco teraz w Radio Plus. Savage, Only You. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 po 14.

0: Party in the Night i miło się zrobiło. 20 minut po godzinie 14, czyli dosłownie za chwilę na pewno będę do kogoś dzwonił w sprawie naszej zabawy. Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Czyli mamy jeszcze moment, prawda? Jeszcze pewnie jest chwila. Można zrobić zdjęcie tego, jak spędzacie swój urlop, ostatni tydzień wakacji, ale to było widać na drogach wczoraj, że jeszcze wiele osób zamierza korzystać do końca przez te najbliższe, no niespełna 7 dni. A w ogóle swoją drogą to sierpień kończy nam się dopiero w poniedziałek po weekendzie. No to jeszcze chwila. Dajcie znać na radio+.pl na naszej stronie internetowej. Zróbcie zdjęcie swoim telefonem komórkowym, jak spędzacie swój urlopowy czas, co akurat robicie, może jakoś aktywnie, bo też wiele osób na przykład właśnie w ten sposób odpoczywa i to myślę jest dobry wybór. Radio+.pl można też napisać pozdrowienia dla nas, będzie nam miło. My w prezencie mamy pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Jedna jest podpisana redakcyjnie przez nas i też mamy tam dla was pozdrowienia z tyłu, a do tego druga, zupełnie czysta, można wysłać komuś w prezencie. Na przykład no i zestaw gadżetów letnich, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy, który nieraz się przyda na różnego rodzaju wypady.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
5: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
18: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
19: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
20: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
5: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
21: Magda Gliszczyńska
5: i Wojtek Sałek.
22: Autopromocja

0: W Radiu Plus.
1: Zaglądamy w Polskę. To takie głębokie spojrzenie i właśnie dozwoniłem się do Anety. Aneto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wakacjujesz sobie dosyć aktywnie z tego, co napisałaś, bo na rowerze przemierzasz ten odcinek, tak? Od Świnoujścia aż po Mierze Wiślaną. Jak ci idzie?
2: No, powiem szczerze, że już skończyłam.
1: Aha.
2: 2 dni temu. Poszło bardzo dobrze, wyszło 590 kilometrów, pogoda dopisała, były piękne widoki, wspaniali ludzie po drodze, wielu rowerzystów, których serdecznie pozdrawiam, także urlop bardzo udany.
1: Okej, okay, trasa R10 wzdłuż tak. Bałtyku polecasz?
2: Polecam wszystkich. Bardzo piękna infrastruktura rowerowa, głównie asfaltowa, ale także odcinki przez las, wzdłuż morza, po jednej stronie morza, po drugiej jeziora. Pięknie, po prostu pięknie.
1: To dziękujemy bardzo za pozdrowienia z trasy od ciebie. Fajne wspomnienia na pewno zostaną na długo. My natomiast tak mamy dla ciebie w ramach akcji Pocztówka z wakacji w Radiu Plus. Właśnie 2 pocztówki klasyczne, tak jak to się dawno temu jeszcze słało. Jedna jest również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami, ale to oczywiście nie koniec, bo też gadżety letnie takie jak koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik jeszcze kąpielowy do tego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję również. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły

0: Ci zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Stevie Wonder na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: Po reklamie.
4: Let's go, girls.

0: Radio Plus Radom.
1: Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach, za chwilę szczegóły. Oszukiwali na sprzęcie dla żołnierzy, zatrzymało ich CBA. Mądrością jest być miłosiernym, mówi kardynał Ryś w Łagiewnikach. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O krok od tragedii w Kielcach dwa pociągi znalazły się na jednym torze. Składy TLK Małopolska oraz Polregio zatrzymały się kilkadziesiąt metrów od siebie.
2: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu.
1: Mówił Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP. Na miejscu pracuje już komisja kolejowa. Maszynista był trzeźwy. Wojskowy przekręt na miliony CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców dostarczających wyposażenie dla żołnierzy.
3: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność

0: Marta Kolędowska-Matejczuk jeszcze w tym tygodniu.
1: Z informacji uzyskanych z prokuratury rejonowej w Miszkolcu wynika, że tamtejsze organy przeprowadziły tak zwane oględziny zewnętrzne i oraz badania obrazowe, natomiast typowej dla naszej procedury sekcji tam nie było.
0: Przypomnijmy, 16 sierpnia w katastrofie autokaru na Węgrzech zginęło 12 polskich pielgrzymów. Wracali z Medjugorje.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Mądrością jest być miłosiernym, głupotą jest nie być, mówił wczoraj w krakowskich Łagiewnikach kardynał Grzegorz Ryś. Podczas pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia metropolita krakowski przekonywał, że brak miłosierdzia jest brakiem mądrości.
3: O tym trzeba myśleć konkretnie. Popatrzcie na uczynki miłosierdzia. Mądrością jest przebaczać. Brakiem mądrości jest nie przebaczać. Mądrością jest upominać tych, którzy dopuszczają się zła. Głupotą jest nie nazywać zła po imieniu, ale właśnie w rozmowie w cztery oczy, która jest rozmową miłości.
0: W czasie tej pielgrzymki oficjalnie zainaugurowano też przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II.
4: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Pijani wciąż plagą na drogach. 49 pijanych kierowców, aż tylu tylko w ostatni weekend. Zatrzymali policjanci na drogach garnizonu mazowieckiego. Nietrzeźwi to bardzo duże zagrożenie na drodze, mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
5: To pokazuje dużą skalę, jak nadal ten alkohol za kierownicą jest powszechny, jak nadal na niego jest społeczne przyzwolenie. Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mają podejrzenie co do kierowcy, jego stylu prowadzenia pojazdu, że może znajdować się pod wpływem alkoholu, aby nie wahali się i poinformowali o tym służby, zadzwonili na numer 112 i poinformowali, gdzie taki pojazd się porusza.
4: Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grożą surowe kary za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Zakończyły się obchody Dnia Patrona Powiatu Opoczyńskiego. Jednym z punktów tegorocznych uroczystości była sesja, w czasie której wręczone zostały tytuły Zasłużony oraz ambasador powiatu opoczyńskiego. Zaszczytne wyróżnienia odebrało kilkanaście osób. Starosta Marcin Baranowski.
6: Te osoby przez wiele, wiele lat działają w różnych obszarach swojej działalności, czy to pracy społecznej, czy samorządowej, czy sportowej, czy też historycznej, ale również mamy tutaj artystów. Jesteśmy dumni, że pochodzą z ziemi opoczyńskiej, że tu się urodzili, tu działają bądź działali i rozsławiają powiat opoczyński i dbają o jego dobre imię.
4: Dni powiatu opoczyńskiego organizowane są od 2012 roku, kiedy to patronem samorządu został święty Bartłomiej.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I Rod Stewart, który nam teraz zaśpiewa When I Need You. Taki to standard muzyczny. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: radosne brzdąkanie na gitarce Los Lobos y La Bamba. No to taki numer, który sprawia, że nam się uśmiechy na twarzach same pojawiają. Tym bardziej, że sierpień jeszcze trwa, cały tydzień jeszcze, korzystamy z wakacji, a jeśli tak, to każdego dnia do czwartku włącznie prywatka z Radiem Plus i tego typu numery, za które odpowiada Marek Sierocki, do 22 od godziny 20 dzisiaj, czyli dwie godziny bardzo przyjemnego wieczoru. Tak jak wspominałem, do czwartku włącznie, a piątek i sobota to taka wydłużona weekendowa wersja prywatki z Radiem Plus, aż do północy, czyli co? Przed nami, krótko mówiąc, 6 naprawdę muzycznych wieczorów i tanecznych przy okazji. Takie tango i budka suflera to w Radio Plus już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Autoryzowany dealer Dacia, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Media Expert, dalej masz.
2: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
20: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
19: Interwencje.
21: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
19: Opinie.
22: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
19: Fakty.
23: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
19: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

Przykład na to, że z rodziną no nie tylko na zdjęciu dobrze się wychodzi, można też na scenę wyjść i całkiem ładnie wypaść. No i wracać na tę scenę przez wiele, wiele lat. Kelly Family and Angel w Radiu Plus, a dzisiaj mamy 24 dzień sierpnia. Ciekawe święto w kalendarzu, dzień zdegradowania Plutona, tak to się ładnie nazywa. I to jest rocznica daty, teraz czytam, kiedy Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton nie może zaliczać się do grona planet. Obecnie oficjalnie jest planetą karłowatą. To przykro mi jest trochę z tego powodu, że taka dyskryminacja nastąpiła. Mam nadzieję, że w dniu swojego święta Pluton jest w dobrym humorze.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Eurythmics na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę resztę dobrego dnia, reszty dobrego dnia. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło, do jutra, zaraz po 12.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: pojechał za szybko i zabił dwie osoby. Sąd aresztował mężczyznę. Europejskie armie kupują polską broń. Podpisano historyczny kontrakt. Powiemy też o rekordowo upalnym lecie w Europie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do aresztu na 3 miesiące. To decyzja sądu w sprawie kierowcy, który w weekend potrącił w Krakowie 3 osoby. Rodzice zginęli, a niemowlę walczy o życie w szpitalu. Hubert B. usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszy.
0: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro w Krakowie marsz pamięci zabitej pary.
2: Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
0: Mówił Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Marsz pamięci odbędzie się jutro o 18:00. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Podpisano historyczny kontrakt na polskie pioruny. Przeciwlotnicze zestawy rakietowe dla wojska mają kosztować 8 miliardów złotych. Kupią je wspólnie Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia.
3: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
0: Mówił dzisiaj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączać kolejne europejskie kraje. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale prokuratura wciąż bada katastrofę na obozie żeglarskim na Mazurach. W czasie nawałnicy 6 sierpnia prawie 40 osób wpadło do wody. Śledczy sprawdzają, dlaczego mimo ostrzeżeń jednostki wypłynęły z bazy.
4: Ustalamy, dlaczego mimo to te jednostki znalazły się na wodzie, dlaczego też wypłynęły z przystani po godzinie 17.
0: Mówił Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Jeden z nastolatków został wtedy ranny.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: To było wyjątkowo upalne lato. W wielu krajach Europy padły historyczne rekordy temperatur. W Polsce w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, w Danii było 37, a na Sardynii termometry pokazały aż 48,4 stopnia. Według analizy agencji AFP po raz pierwszy od ćwierć

0: Jak słyszeliśmy, tak było, ale już nie jest. Temperatury zdecydowanie spadły. Gdzieś w okolicach 20 stopni w tym tygodniu będzie. 19 w tej chwili, patrzę na termometrze. Ciśnienie wysokie, 1021 hektopaskali. Noce chłodne i dlatego poranki rześkie. Dzisiaj temperatura spadnie do 9 stopni, jutro urośnie do 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: No to zaczynamy. Poniedziałkowe popołudnie plus... Dobrze, nie powiem tego, że coś tam z wakacjami się dzieje. Niech tak będzie. Cały czas mamy wakacje, cały czas mamy lato i cały czas słuchamy Radia Plus Radom. A tutaj przeboje z nutą nostalgii, takie jak ten utwór. Santana, Europa na dobry początek. Wojtek Sałek, dzień dobry. Zapraszam.

0: Za chwilę zaczynamy nasz magazyn. No właśnie, przed nami ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach, wzmożone powroty z wypoczynku do domów i bardzo często długa, wyczerpująca podróż. Policjanci w tym czasie będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących. Jak zawsze w tym okresie na drogach w całej Polsce prowadzone są wzmożone kontrole.
1: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof, ruch drogowy. Powód kontroli jest prędkość 66 na 50, 16 km za szybko. Poprosiłbym dowód osobisty od pana, jeżeli pan posiada. Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń na obszarze zabudowanym.
2: Nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było.
3: Troszeczkę za szybko pan jechał. Dlaczego? Zamyślił się pan, czy...
2: Za dużo obowiązków, proszę pani.
3: Stara się pan jeździć bezpiecznie?
2: Jak najbardziej.
0: Magda Gliszczyńska wybrała się właśnie z policjantami na takie kontrole. Posłuchamy za chwilę więcej o tym. Zakończyły się obchody Dnia Patrona Powiatu Opoczyńskiego. Jednym z punktów tegorocznych uroczystości była sesja, w której wręczone zostały tytuły Zasłużony oraz Ambasador Powiatu Opoczyńskiego. Zaszczytne wyróżnienia odebrało kilkanaście osób, o czym powiedział nam starosta Marcin Baranowski.
4: Te osoby przez wiele, wiele lat działają w różnych obszarach swojej działalności, czy to pracy społecznej, czy samorządowej, czy sportowej, czy też historycznej, ale również mamy tutaj artystów. Jesteśmy dumni, że pochodzą z ziemi opoczyńskiej, że tu się urodzili, tu działają bądź działali i rozsławiają powiat opoczyński i dbają o jego dobre imię.
0: No to Marcin Prejs za chwilę powie, kto dostał te nagrody i piękne tytuły. Zajrzymy też do Wsoli, bo dzisiaj parafia świętego Bartłomieja, tam właśnie we Wsoli koło Radomia, przeżywa doroczny odpust ku czci swojego patrona, o czym więcej opowie Radek Mizera.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Zakończyły się obchody Dnia Patrona Powiatu Opoczyńskiego. Ważnym punktem tegorocznych uroczystości było wręczenie tytułu Zasłużony oraz Ambasador Powiatu Opoczyńskiego, o czym teraz więcej opowie Marcin Prejs, który był również na tych uroczystościach.
2: Honorowe tytuły wręczone zostały podczas uroczystej sesji Rady Powiatu. Zaszczytne wyróżnienia odebrało w tym roku kilkanaście osób. Starosta Marcin Baranowski.
3: Te osoby przez wiele, wiele lat działają w różnych obszarach swojej działalności, czy do pracy społecznej, czy samorządowej, czy sportowej, czy też historycznej, ale również mamy tutaj artystów. Działają na niwie tej małej ojczyzny, ale też otrzymują znamienite tytuły w skali ogólnopolskiej. Jesteśmy dumni, że pochodzą z ziemi opoczyńskiej, że tu się urodzili i rozsławiają powiat opoczyński. Wręczając te tytuły, zawsze łezka kręci się wokół, że takie osoby są, nie wstydzą się ziemi opoczyńskiej, są dumne, a my w ten wyjątkowy sposób chcemy im właśnie za ich wieloletnią działalność podziękować.
2: Tytułem Zasłużony dla powiatu opoczyńskiego w tym roku uhonorowane zostały trzy osoby. Oficer Wojska Polskiego pułkownik Paweł Wiktorowicz, siatkarka Monika Gałkowska oraz ksiądz dr Zbigniew Niemirski. W imieniu zmagającego się z chorobą wieloletniego dyrektora radomskiego Gościa Niedzielnego tytuł odebrał ksiądz Stanisław Piekielnik, dyrektor Radia Plus Radom.
4: To jest tytuł osobisty, ale w ten tytuł włożona jest praca dziennikarza, reportera, naukowca, teologa, biblisty, ale też myślę, że to jest tytuł, który również obrazuje pracę całego zespołu redakcyjnego Gościa Niedzielnego. Jako przedstawiciel mediów diecezjalnych bardzo dziękuję za wyróżnienie dla księdza Zbigniewa Niemirskiego, redaktora lokalnej wersji Gościa Niedzielnego. Myślę, że w to wpisują się również inni dziennikarze naszej diecezji, którzy pracują, aby przekazywać dobre wiadomości z powiatu opoczyńskiego.
2: W czasie sesji wręczonych zostało także 9 tytułów Ambasador Powiatu Opoczyńskiego. Jedno z nich odebrał akordeonista Marcin Snokowski.
5: Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. To dla mnie takie docenienie mojej działalności tutaj na terenie powiatu, gdzie zacząłem pracować od roku 2000. Myślę, takie zwieńczenie, taki mały jubileusz mojej działalności.
2: Satysfakcja jest?
5: Jest bardzo duża. No i też myślę, że doping do dalszego działania, żeby nie spocząć na laurach, tylko dalej działać tak, jak działałem. Głównie działalność muzyczna, troszkę organizatorska, byłem współorganizatorem festiwali, ale generalnie muzyczna moja indywidualna i pedagogiczna też, no jest to duży punkt mojej działalności, żeby przekazać tą miłość do muzyki kolejnym pokoleniom.
2: Wśród wyróżnionych znaleźli się także Sławomir Ścibiorek, Barbara i Przemysław Ciszewscy, Małgorzata Pantak, Piotr Jesionek, Anna Małecka-Telus, LKS Tartak Futsal Opoczno oraz Andrzej Śliwka, społecznik, regionalista, czynny krwiodawca i harcerz.
6: Ktoś kiedyś powiedział, że niełatwo jest być prorokiem we własnym kraju i to bardzo często dotyczy naszych społeczności. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, że nasze działania społeczne, czy w przypadku oddawania krwi, organizacji akcji krwiodawstwa, służby na polu harcerstwa, te wszystkie działania są dostrzeżone, wyróżnione, za co bardzo dziękuję. No jest to oczywiście ogromna motywacja do dalszych działań, aby podejmować ten trud, poświęcać własny czas dla dobra naszej społeczności lokalnej.
2: Dopełnieniem uroczystości była msza święta odprawiona w miejscowej kolegiacie, której, podobnie jak i powiatowi opoczyńskiemu, patronuje święty Bartłomiej.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: No właśnie, przed nami ostatni tydzień wakacji, jakby nie patrzeć, to oznacza duży ruch na drogach, wzmożone powroty z wypoczynku do domu i często długa, wyczerpująca podróż. Policjanci w tym czasie czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących i jak zawsze w tym okresie na drogach w całej Polsce prowadzone są wzmożone patrole. Na taki policyjny patrol z mikrofonem Radia Plus wybrała się również nasza reporterka Magda Gliszczyńska.
2: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof, ruch drogowy. Powód kontroli jest prędkość 66/50, 16 km za szybko.
3: Często właśnie przekraczana jest prędkość, to jest to najczęstsze przewinienie kierowców.
2: Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń.
3: Troszeczkę za szybko pan jechał, dlaczego? Zamyślił się pan?
4: Za dużo obowiązków.
3: Stara się pan jeździć bezpiecznie?
4: Jak najbardziej. Jak do tej pory to nie było źle.
3: Rozpoczęliśmy ostatni tydzień wakacji, na drogach wzmożony ruch. To są i te wyjazdy ostatnie wakacyjne, ale też powroty. Na co zwracają uwagę policjanci? Ja dzisiaj na taki patrol wybrałam się z komisarz Eweliną Stróżką z mazowieckiej policji. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jak widać, rzeczywiście policjanci mają dużo pracy od samego rana z nowym tygodniem. Na co szczególnie zwracają uwagę?
5: Przez całe wakacje tak naprawdę, drodzy państwo, policjanci prowadzą te wzmożone działania na drogach. Ale ten ostatni tydzień faktycznie, zwłaszcza teraz, kiedy ta pogoda jeszcze dopisuje, część osób będzie chciała wykorzystać ten czas i niestety czasami po prostu pochopnie, często w sposób nie do końca zorganizowany jeszcze na te wyjazdy będzie się wybierać. Także policjanci będą na pewno zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość pojazdów, które poruszają się po drogach, na trzeźwość kierowców, ale też na sposób przewożenia pasażerów, przede wszystkim dzieci w pojazdach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że wybierając się w taką podróż z całą rodziną czy ze znajomymi, nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale również za te osoby, które przewozimy.
3: Niestety mimo apeli i mimo tych wzmożonych kontroli nie brakuje wypadków tych najgorszych, tych ze skutkiem śmiertelnym. Tak było również podczas tegorocznych wakacji.
5: Tak, drodzy państwo, i tutaj warto wspomnieć o naszej policyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym, która w tym roku po raz ósmy ruszyła wraz z początkiem wakacji i w tym momencie mamy na niej 251 tych czarnych punktów, które świadczą o tym, że tam doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W ostatniej dobie, tylko w ostatniej dobie było to 5 takich zdarzeń. Także, drodzy państwo, to jest 5 ogromnych tragedii. A tak naprawdę te 251 czarnych punktów na tej mapie obrazuje to, jak te wakacje dla niektórych się skończyły.
3: Powroty na pewno się będą odbywać. Przede wszystkim o co powinien zadbać taki kierowca? No, na pewno ta prędkość, która bardzo często zabija, ale też co powinien sprawdzić przed rozpoczęciem podróży powrotnej do domu, bo wiadomo, że ten relaks, wypoczynek, rozluźnienie na pewno towarzyszy w takim wakacyjnym czasie.
5: Tak, i tutaj mówiąc wypoczynek, właśnie mamy na myśli to, że ten kierowca przede wszystkim to, że na tym urlopie odpoczął, to jednak musi się wyspać. Ta trzeźwość już ten dzień wcześniej musi być zachowana, żebyśmy wsiadali za kierownicę. To, że po trzeźwemu wiadomo, ale czasami ten syndrom dnia następnego tak zwany jest też tak samo groźny. Czyli pamiętajmy, że ta nasza psychomotoryka jest bardzo ważna, zwłaszcza kiedy mamy przed sobą masę kilometrów. Warto tutaj przypomnieć o tym, że wiadomo, że wybierając się w ogóle na jakiekolwiek dłuższe wyjazdy, zawsze sprawdzajmy ten stan techniczny naszego samochodu, chociaż te podstawowe układy. I tutaj warto też wspomnieć, że nadal jeszcze, drodzy państwo, możemy zgłosić do kontroli autobusy, którym podróżują nasze pociechy, bo tutaj te kolonie jeszcze trwają, te wyjazdy zbiorowe jeszcze trwają, te ostatnie powroty jeszcze będą. I o tyle, o ile możemy zgłosić taką kontrolę autobusu też na miejscu tutaj wyjazdu, ale możemy to również zrobić, kiedy nasze dziecko będzie wracać z tej podróży, dlatego że taki wykaz kontroli, tych miejsc kontroli autobusu jest ogólnodostępny na stronie policji, każdej stronie komendy tak naprawdę, od komendy głównej przez komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i obowiązuje na terenie całej Polski.
3: To zdarzenie bardzo tragiczne w skutkach na Węgrzech pokazało, że jednak warto stosować się do każdego przepisu, przestrzegać każdą zasadę, którą oczywiście warto zachować na drodze.
5: Tak, drodzy państwo, i tutaj musimy wiedzieć, że jeżeli taki autobus turystyczny jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mamy obowiązek te pasy zapiąć. Tłumaczmy to też naszym dzieciom, naszym pociechom. To jest niezwykle istotne. istotne. Oczywiście te autobusy są oznakowane, często są naklejki informujące o tym na szybach. Często kierowca również informuje, no ale niestety nie jest w stanie ten kierowca przejść i sprawdzić całego autobusu, więc ta nasza świadomość i budowanie świadomości u naszych dzieci jest niezwykle istotna.
3: My w czasie wakacji, my jako Radio Plus rozdawaliśmy apteczki dla właśnie zmotoryzowanych. Ważna rzecz, w którą samochód powinien być wyposażony.
5: Jest to niezwykle istotna rzecz, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o taką apteczkę i ta apteczka też powinna być wyposażona w odpowiedni sposób. Powinniśmy mieć do niej łatwy dostęp, powinniśmy wiedzieć, co się w niej znajduje. Także warto się wcześniej z tym zapoznać i takie apteczki, które często są dostępne do kupienia, czy na stacjach benzynowych, czy w marketach, warto jest też doposażyć, żeby mieć jeszcze tego wyposażenia, tych opatrunków więcej i przede wszystkim wiedzieć, jak tego użyć.
3: Oczywiście życzymy bezpiecznych powrotów, bezpiecznych podróży. O tym wszystkim opowiadała dzisiaj komisarz Ewelina Stróżka z Mazowieckiej Policji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Zawsze, kiedy słucham tej piosenki, od razu chce mi się odpowiadać: dziękuję, dobrze się mam. No dobrze, mam nadzieję, że też tak podchodzicie do takich starych przybojów. Wracamy do magazynu. Dzisiaj parafia świętego Bartłomieja we Wsoli koło Radomia przeżywała doroczny odpust ku czci swojego patrona. Przy świętej przewodniczył arcybiskup Józef Staniewski z Grodna. Wsola to jedna z najstarszych parafii w diecezji radomskiej, a dziś odwiedził ją również nasz reporter Radek Mizera.
2: Metropolita Mińsko-Mohylewski przyznał, że w czasie pobytu w diecezji radomskiej towarzyszy wdzięczność za kapłanów, którzy w latach 90. XX wieku zdecydowali się podjąć posługę duszpasterską na wschodzie.
3: By podziękować za synów i za córki narodu i kościoła w Polsce, za ich odwagę, za misyjny duch. W swoim czasie, w latach 90. ubiegłego stulecia, właśnie kapłani, osoby zakonne, siostry zakonne, również i świeccy wolontariusze przybyli tam na nasze ziemię, na Białoruś, aby siać ziarno Słowa Bożego. I dlatego jesteśmy tutaj z dziękczynieniem, jesteśmy z podziękowaniem. Wiemy, rozumiemy bieg historii, ale chodzi i zależy nam o tym, że przyjeżdżamy tu na ziemię z wdzięcznością i z darem pokoju, chrystusowego pokoju.
2: Przybyłych wiernych na uroczystość powitał proboszcz ze Wsoli, ksiądz Roman Kotlimowski.
4: I w imieniu was wszystkich, razem z księdzem Marcinem, pragniemy przywitać serdecznie wysłannika apostolskiego z Mińska, jego ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Staniewskiego, metropolitę mińsko-mohylewskiego, przewodniczącego konferencji biskupów katolickich na Białorusi. I nie ukrywam, że cieszę się bardzo, że jest wychowankiem i absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie nad Jemnem, miasta świętego Maksymiliana, Elizy Orzeszkowej, błogosławionego Fordona i świętego Kazimierza. Witamy też razem serdecznie wszystkich kapłanów obecnych na tej uroczystości z naszego dekanatu.
2: Wierni podkreślali, że święty Bartłomiej jest bliski ich sercu.
5: Święty Bartłomiej miał czyste, szczere serce, takie bez fałszu i obłudy, i tak, żeby też było w naszej parafii. Mhm. O to się modlimy.
2: A z jakimi nadziejami, z jakimi intencjami udaje się pani na odpust?
5: O Boże, błogosławieństwo dla rodziny i dla wszystkich parafian.
6: No bardzo ważny. Ja już przeżyłam 88 lat. No i dla mnie jest bardzo ważny i nigdy nie opuszczam. Co roku jestem na odpuście i cenię to wszystko i dziękuję Bogu, że żyję tyle lat i zdrowa jestem.
2: W czasie uroczystości arcybiskup Staniewski z Grodna poświęcił ambonę w kościele we Wsoli. Z kolei w niedzielę dokonał poświęcenia ołtarza w kaplicy w Wiedlance.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen, Radom, ulica Kapturska 10.
12: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I na zakończenie pierwszej godziny naszego magazynu jeszcze jeden bardzo ważny temat. Blisko 19 milionów Polaków może być objętych skutkami cyberataku na firmę MyDAR, dostawcę oprogramowania dla placówek medycznych. Wyciekły dane osobowe, w tym numer PESEL, a także wrażliwe informacje dotyczące zdrowia. Po ujawnieniu informacji Polacy masowo zastrzegają PESEL. Czy to rzeczywiście skuteczna ochrona? Przed czym nas zabezpiecza, co zrobić, kiedy ktoś wykorzystał już nasze dane i zaciągnął na nie zobowiązania finansowe? Karolina Marcisz tym tematem się zajęła. Posłuchajmy.
2: To jeden z największych wycieków danych osobowych w historii Polski. W wyniku cyberataku na firmę dostarczającą oprogramowanie wykorzystywane przez placówki medyczne wyciec mogły nie tylko imiona, nazwiska czy numery PESEL, ale również szczególnie wrażliwe informacje dotyczące zdrowia, leków i recept. Wyciek danych milionów Polaków wywołał lawinową reakcję. Tysiące osób ruszyły do urzędów, a kolejne zastrzegają swoje numery PESEL przez internet, mówi pan Kamil, który natychmiastowo zastrzegł numer PESEL.
3: Kiedy usłyszałem o tym wycieku danych, no to pierwsza myśl była taka, że ktoś może wykorzystać moje dane i podszyć się pode mnie. No, dlatego od razu postanowiłem zastrzec PESEL. Zajęło mi to kilka minut, a przynajmniej dzięki temu mam poczucie, że zrobiłem coś, żeby się zabezpieczyć. Namówiłem też swoją mamę i babcię, żeby zrobiły to samo i pomogłem im przejść przez tę całą procedurę. Szczególnie w przypadku starszych osób takie rzeczy mogą być stresujące, więc warto im pomóc. Oczywiście wiem, że samo zastrzeżenie numeru PESEL nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale teraz bardziej uważam na podejrzane SMS-y, telefony.
2: Tylko w Warszawie w ciągu kilku dni złożono kilka tysięcy takich wniosków, a w skali kraju liczba zastrzeżeń sięgnęła już około 1,7 miliona. Zastrzeżenie numeru PESEL ma przede wszystkim chronić nas przed finansowymi atakami kradzieży tożsamości. Ale co w sytuacji, kiedy mimo wszystko ktoś spróbuje zaciągnąć na nasze dane kredyt albo pożyczkę? Czy odpowiedzialność zawsze spada wtedy na bank lub instytucję finansową, mówi Szymon Grabowski, specjalista do spraw prawa finansowego.
4: Generalnie, co do zasady, powinno być tak, że banki powinny strzec środków swoich klientów i dlatego są właśnie instytucjami zaufania publicznego. Niemniej w przypadku wycieku danych powinniśmy przede wszystkim wykazywać się nadmierną czujnością. Powinniśmy uważać na to, w razie czego jakie informacje posiadamy. Gorąco zachęcam do tego, żeby weryfikować swoje dane w Biurze Informacji Kredytowej, w BIK-u, z uwagi na to, że tam są wszelkie możliwe informacje na temat wszelkich zobowiązań, które dla danej osoby są przypisane.
2: Co zrobić w sytuacji, kiedy dostaniemy wezwanie do spłaty kredytu, pożyczki czy innego zobowiązania, którego nigdy nie zaciągnęliśmy? Gdzie w pierwszej kolejności zgłosić taką sytuację? Jak udowodnić, że padliśmy ofiarą kradzieży tożsamości?
4: W takiej sytuacji powinniśmy przede wszystkim od razu poinformować policję, zwrócić się do instytucji finansowej, że do takiej sytuacji doszło, przeprowadzić całą procedurę reklamacyjną, w razie czego również zweryfikować, czy tylko w tej jednej instytucji doszło do takiej sytuacji, możliwie jak najwięcej przygotować informacji na temat tego, kiedy to się stało, w jakich okolicznościach, kiedy się o tym zorientowaliśmy. To nam bardzo ułatwi walkę ze skutkami czy przeciwdziałanie skutkom wyłudzeń kredytów czy innych zobowiązań.
2: Wyciek danych to problem, którego nie da się cofnąć, ale możemy ograniczyć jego konsekwencje. Zastrzeżony PESEL to jedno z narzędzi ochrony. Jednak równie ważna jest czujność i szybka reakcja, jeśli ktoś próbuje wykorzystać nasze dane. Po takim wycieku warto nie tylko zabezpieczyć PESEL, ale także zachować szczególną ostrożność wobec telefonów, SMS-ów czy wiadomości, w których ktoś prosi o podanie jakichkolwiek danych czy przelew pieniędzy. Karolina Marcisz, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: I w ten sposób prawie dobiliśmy do godziny 17 za 2 minuty, punktualnie o 17 najświeższe wiadomości. Później zaproszę Was na drugą część magazynu Miasto żyje latem.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
9: Opublikowano wizerunek podejrzewanego po śmierci mężczyzny w Krakowie. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. To ostatni tydzień wakacji. Policja wzmacnia kontrolę na drogach. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krakowska policja szuka sprawcy i prosi świadków o pomoc. Opublikowano wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z brutalną napaścią na osiedlu willowym. Pobity 36-latek zmarł. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, ale zostały zwolnione.
10: Dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań biegli będą w stanie określić przyczynę śmierci i czy tą przyczyną śmierci było pobicie. Cały czas trwają czynności intensywne policji zmierzające do wykrycia sprawców tego pobicia.
9: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Ofiara została zaatakowana przez grupę mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim.
11: Wiadomości Radia Plus.
9: Minister cyfryzacji ostrzega urzędników, którzy odmawiają transkrypcji zagranicznych małżeństw tej samej płci. Od wczoraj obowiązują przepisy, które to umożliwiają. Nie wszystkie urzędy chcą jednak dokonywać transkrypcji.
12: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
9: Mówił minister Krzysztof Gawkowski. Dziś nowe akty małżeństwa otrzymało 11 par jednopłciowych. Rozporządzenie w tej sprawie to efekt orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polski Episkopat podkreśla, że nauczanie Kościoła katolickiego wskazuje, iż małżeństwo jest związkiem jedynie kobiety i mężczyzny. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. W nocy z piątku na sobotę spłynęło kilkanaście boksów. Nikt nie ucierpiał. Zatrzymano 23-latka ze Zabrza.
13: Wydaje się, że to specjalnie. Tutaj dostał pan budowę zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
14: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
15: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
9: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Aleksandra Grochowska.
11: Wiadomości Radia Plus.
9: Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach i wzmożone kontrole policji.
5: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof, ruch drogowy. Powód kontroli jest prędkość 66 na 50, 16 km za szybko. Poprosiłbym dowód osobisty od pana, jeżeli pan posiada. Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń na obszarze zabudowanym.
15: Nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było.
16: Troszeczkę za szybko pan jechał. Dlaczego? Zamyślił się pan, czy...
15: Nie za dużo obowiązków, proszę pani.
16: Stara się pan jeździć bezpiecznie?
15: Jak najbardziej.
9: Z policją i kierowcami rozmawiała Magda Gliszczyńska. Od początku wakacji na drogach w Polsce zginęło 251 osób. Tylko wczoraj 5.

0: to się nie zmieni. Niezmienne jest to, że w Radiu Plus po 17 zaczynamy za chwilę drugą część magazynu Miasto żyje latem. 4 minuty po 17.
1: Popołudnie Plus. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu Miasto żyje latem, a powiemy o tym, że w Radomiu trwa szkoła ceremoniarza. Zajęcia odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Uczestniczą w nich ministranci, którzy chcą przygotować się do pełnienia funkcji właśnie ceremoniarza. Wśród nich Karol Rozwadowski z parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu.
1: Moim zainteresowaniem jest ogólnie liturgika i chciałbym się jeszcze więcej o niej dowiedzieć niż teraz wiem. No i chciałbym pomagać księdzu proboszczowi w mojej parafii. No jako ceremoniarz. No chciałbym też trochę pogłębić swoją wiarę, bo wiem, że nie jestem idealny. No i wiem, że codzienna modlitwa na pewno w tym pomoże.
0: Radek Mizera wybrał się z mikrofonem właśnie do tych młodych chłopaków i opowie za chwilę o tym, jak to wszystko wygląda. Można było m.in. wykonać podstawowe badania, skorzystać z porad rehabilitanta czy konsultacji z dietetykiem. Przy opoczyńskim starostwie zorganizowany został po raz kolejny powiatowy piknik zdrowia.
2: Już żeśmy zmierzyli cukier, ciśnienie, to najważniejsze dla nas było.
3: Badania tłuszczu w organizmie i zakwaszenia.
4: Coś się dowiemy, no i małe badanie takie delikatne.
3: No bo przy okazji się bada, nie? Czy tam coś się dowie ciekawego, no. O, tam gdzieś ratownictwo było. Coś zawsze się skorzysta, no.
0: Marcin Prejs dowiedział się wielu rzeczy, za chwilę o tym opowie. No i jeszcze będzie czas na to, żeby powiedzieć o rekrutacji do seminarium duchownych. Można się zgłaszać do 4 września. Aneta Paszko tym tematem się zajęła, a na zakończenie będą aktualności Radia Watykańskiego. Hello!

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Można było m.in. wykonać podstawowe badania, skorzystać z porad rehabilitanta czy konsultacji z dietetykiem. Przy Opoczyńskim w starostwie zorganizowany został powiatowy piknik zdrowia, na który wybrał się również nasz reporter Marcin Prejs.
2: Powiatowy piknik zdrowia to wydarzenie, na które opoczyńskie starostwo zaprasza okolicznych mieszkańców już od kilku lat. Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.
3: Na ten piknik zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, również osoby starsze, ponieważ jest tak wiele atrakcji i takich miejsc, gdzie można znaleźć coś dla siebie, że na pewno trzeba sobie zarezerwować no przynajmniej z godzinkę, żeby od stoiska do stoiska, a prawie 50 stoisk, przygotowaliśmy przejście, aby poznać też, jak wygląda ochrona zdrowia, jakie są propozycje dla naszych mieszkańców.
2: Swoje stoiska w czasie pikniku prezentowali m.in. ratownicy medyczni, opoczyński szpital, krwiodawcy czy diabetycy. Włodzimierz Pomykała, prezes Koła Diabetyków w Drzewicy.
4: Jak zwykle badamy cukier, rozdajemy glukometry, mamy materiały edukacyjne. Można porozmawiać o cukrzycy, o życiu z cukrzycą, dzieci i o wszystkim przez te 37 lat, co dokonaliśmy, a przede wszystkim podzielić się wiedzą.
5: No i jak widać, mieszkańcy, również ci najmłodsi, odwiedzają wasze stoisko.
4: Co roku przychodzą najmłodsi, bo wiedzą, że u diabetyków jest na słodko. I powtarzam jeszcze raz, nikt nie dostał cukru od cukierków. To jest stres, to jest życie, to jest jedzenie tłustego i innych spraw życiowych. Nieraz jest choroba też wrodzona.
2: Uczestnicy pikniku mogli zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie krwi, czy porozmawiać ze specjalistami.
6: Już żeśmy zmierzyli cukier, ciśnienie, to najważniejsze dla nas było. Jest w porządku. U mnie tak, tu trochę nie bardzo, ale...
7: Co nie bardzo, no? U mnie ciśnienie tylko, ale cukier jest w porządku.
8: Cukier mam bardzo dobry, natomiast ciśnienie jeszcze lepsze.
9: Badania tłuszczu w organizmie i zakwaszenia. Także dostałam poradę, mam trochę za dużą nadwagi. Przy okazji się bada, nie? Czy tam coś się dowie ciekawego, no. Także mówię, coś zawsze się skorzysta, no.
10: Coś się dowiemy, no i o, małe badanie takie delikatne. Przydaje się, tak jest.
7: Czasem coś ktoś podpowie.
8: Tu się upewniam jeszcze mi doradzają. Pytam się, co jeść. No mówią, że prawie wszystko, tylko w mniejszych ilościach. To będzie w porządku.
9: Dużo rzeczy jest właśnie takich pomocnych, o których my nie wiemy, a to się nam przyda.
2: Powiatowy piknik zdrowia zorganizowany został w Opocznie pod hasłem Zdrowie w naszych rękach.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Mamo, zrobiłam obliczenia.
7: I co z nich wyszło?
6: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
7: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
6: To będzie dobry początek roku.
7: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Prawie 60 ministrantów uczestniczy w szkole ceremoniarza, która odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Co jest celem tych zajęć? O tym już teraz Radosław Mizera.
2: Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafiach ksiądz Mariusz Hamerski, diecezjalny duszpasterz młodzieży i liturgicznej szkoły ołtarza.
3: Podejmując kolejną edycję szkoły ceremoniarza w naszej diecezji, chcemy przede wszystkim chłopców, którzy się zgłosili, lektorów, którzy zgłosili się na tegoroczny kurs, przygotować do takiego odpowiedzialnego kształtowania zastępów liturgicznych w swoich parafiach. Ale jeszcze bardziej poza praktyką zależy nam na tym, by tym chłopcom pokazać, jak wielkie owoce przynosi głęboka relacja z Panem Jezusem. Przede wszystkim ceremoniarz to osoba, która sercem ma być przy ołtarzu, przy Chrystusie i wtedy dopiero będzie rozumiał, czym jest tak naprawdę pełnienie tej funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.
2: W zajęciach udział bierze Kacper Łukawski z parafii świętego Andrzeja Boboli w Małęczynie koło Radomia.
4: Szkoła ceremoniarza, ja chciałem tutaj trafić, ponieważ dużo mnie ta szkoła nauczy, na przykład ze względu na przykład na też księży, którzy mają bardzo duże doświadczenie w bardzo różnych dziedzinach, na przykład liturgika czy sprawowanie mszy świętej. Księża nauczają bardzo dobrze, jest tutaj miło, przyjemnie, można sobie porozmawiać, poznać nowych ludzi. Tak, dosłownie, czyli dosłownie poznajemy własnego siebie, trzeba wejrzeć w głąb siebie i trzeba rozpocząć własną relację z Bogiem i trzeba się przygotować do dorosłego życia już. Próbuję tego doświadczać już poprzez te dni, które przebywam w seminarium, już próbuję tego doświadczać.
2: Wśród uczestników kursu jest także Karol Rozwadowski z parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu.
5: No, moim zainteresowaniem jest ogólnie liturgika i chciałbym się jeszcze więcej o niej dowiedzieć niż teraz wiem. No i chciałbym pomagać księdzu proboszczowi w mojej parafii. No, jako ceremoniarz. No, chciałbym też trochę pogłębić swoją wiarę, bo wiem, że nie jestem idealny. No i wiem, że codzienna modlitwa na pewno w tym pomoże.
2: Zajęcia praktyczne zostały przygotowane przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wśród nich diakona Szymona Figarskiego.
6: Zawsze jest to dla mnie okazja nie tylko do przekazania swojej wiedzy, podzielenia się swoimi doświadczeniami, ale też do utrwalenia tego, co sam wiem, przeanalizowania pewnych rzeczy, utrwalenia, uporządkowania. I to nie jest tylko na takiej zasadzie, że ja tą wiedzę przekazuję, ale sam się rozwijam dzięki temu. Jednocześnie mogę poprzez obserwacje sam uczyć się, jak pracować z ministrantami, ale przede wszystkim też jak pracować z tymi młodymi ludźmi, którzy chcą poprzez liturgię świętą przybliżyć się do Boga, chcą Bogu służyć i służyć Kościołowi.
2: Dzisiaj Eucharystię w kaplicy seminaryjnej dla ministrantów przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Dodajmy, że zajęcia potrwają do najbliższego piątku.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Było coś o ministrantach, to teraz coś o klerykach, bo trwa rekrutacja do seminariów duchownych w Polsce. Kandydaci mogą zgłaszać się jeszcze do 4 września, choć niektóre seminaria wydłużają terminy. No to sprawdzimy, jakie warunki muszą spełniać kandydaci na księży i przyszłych zakonników. Aneta Paszko tym tematem się zainteresowała. Posłuchajmy.
2: W Polsce są obecnie 32 seminaria diecezjalne i międzydiecezjalne, 33 zakonne i 2 misyjne. Rekrutacja odbywa się na podobnych warunkach. Termin 4 września nie jest ostatecznym, bo niektóre seminaria indywidualnie wydłużają czas, na przykład do 20 września. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci, mówi ksiądz Błażej Węgrzyn, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
3: I zawsze najpierw zapraszamy kandydata na rozmowę taką przedwstępną, w trakcie której zadajemy pytania troszkę o swoją historię życia, historię powołania, pierwsze poważne myśli o kapłaństwie. I na bazie tej rozmowy zapraszamy na rekrutację formalną, na którą potrzeba już zgromadzić pewne dokumenty. Odbywają się też wtedy testy psychologiczne.
2: Obecnie w seminarium trwa rekrutacja kandydatów z 3 diecezji: warszawskiej, łowickiej i polowej. I jak podkreśla ksiądz Węgrzyn, seminarium to dobre miejsce, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni powołania.
3: Warto dać sobie szansę, pamiętając o tym, że seminarium to nie jest miejsce, z którego na pewno wychodzi się jako ksiądz, tylko to jest miejsce, w którym i też nie tylko rozeznaje się swoje powołanie, ale też dojrzewa jako człowiek, który lepiej się komunikuje sam ze sobą, potrafi na przykład nazywać swoje myśli, uczucia, rozmawiać o nich, ale też jako człowiek, który wie, że chce być po prostu chrześcijaninem w swoim życiu, niezależnie od tego, jak się to życie potoczy.
2: Z Poznania, Bydgoszczy, a nawet Krakowa w czerwcu na Nowy Rok zgłosiło się już 5 kandydatów do jedynego takiego ogólnopolskiego seminarium dla starszych kandydatów do święceń 35 plus w Łodzi. Tu rekrutacja wygląda inaczej, opowiada ksiądz dr Karol Litawa, rektor seminarium.
4: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich panów, którzy są ochrzczeni stanu wolnego, bądź są wdowcami, czy po stwierdzeniu nieważności małżeństwa również. Między 35 a 60 rokiem życia, z maturą, ponieważ są to studia wieńczone obroną pracy magisterskiej z teologii. Nasza rekrutacja trwa cały rok praktycznie.
2: Na nowych kandydatów czekają także zgromadzenia zakonne, jak franciszkanie, dominikanie, salezjanie czy jezuici. Jakie są różnice w rekrutacji, opowiada jezuita, duszpasterz powołań, ojciec Michał Kłosiński.
5: Zasadniczo w zakonie i u nas, i myślę, że wielu innych, no to jest taki czas, żeby to był rok takiego poznawania się. I w ciągu tego roku kandydat mógł przyjechać na skupienie do Warszawy. W ramach tego roku również jest propozycja rekolekcji ignacjańskich. Już dla tych, którzy są nastawieni, że w danym roku już będą wstępować, zaproszenia do Gdyni, do naszego jedynego w Polsce dla 2 prowincji nowicjatu. Kandydaci mogą podpytać nowicjuszy, jak to jest na tym pierwszym roku i kiedy jest decyzja, to w czerwcu zapraszamy na tak zwane egzaminy.
2: W tym roku prawdopodobnie 2-letni nowicjat rozpocznie 11 kandydatów z całej Polski. Życie zakonne wymaga specyficznego powołania, dlatego rozeznanie trwa nieco dłużej, dodaje ojciec Kłosiński.
5: Życie zakonne jest na całe życie. To jest bardzo poważna decyzja. Chcemy, żeby ta decyzja była dobrze przemyślana. Ważne jest to, żeby też ta osoba mogła zobaczyć te mury nowicjatu chociażby. Wstąpienie do zakonu wiąże się z wejściem w pewną duchowość też. U nas duchowość ignacjańska i to też jest takie zaproszenie, czy ta duchowość smakuje temu kandydatowi, nie? Bo się nie wstępuje na próbę też, to też jest ważne.
2: Ilu ostatecznie kandydatów zostanie w seminariach duchownych i zakonnych, będzie wiadomo pod koniec września. Kandydaci wszelkie informacje znajdą na stronach internetowych i mediach społecznościowych seminariów w Polsce. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A za chwilę na zakończenie magazynu będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego za 22 minuty, godzina 18.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV spotkał się z przedstawicielami ordynariatu polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Marsodety. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
2: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
1: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
3: Una tarea ardua, indudablemente.
2: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa, umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
1: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 25 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
4: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
1: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
4: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Siedem minut pozostało do godziny 18:00. O 18:00 najświeższe wiadomości. Kolejny magazyn Miasto Żyje Latem już jutro. Zapraszamy od godziny 16:00 od poniedziałku do piątku.

0: plama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
6: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Chętnych w Kijowie Unia i NATO potwierdzają wsparcie. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Za chwilę szczegóły. Wyborcy prawicowi wolą Facebooka, a lewicowi Instagrama. Tak wynika z nowego raportu CBOS. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Państwa Unii Europejskiej i przedstawiciele NATO potwierdzili swoje zobowiązania do wsparcia Ukrainy. Dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, w Kijowie odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą.
13: My będziemy wszyscy pracować.
12: Będziemy wspólnie pracować, żeby zapewnić wsparcie Ukrainie przed zimą. To wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów państw, żeby w tak ważnym i trudnym dla nas czasie spotykać się częściej, kolejny raz we wrześniu. A właśnie teraz na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczynają się obchody Dnia Niepodległości Ukrainy.
6: Wiadomości Radia Plus.
12: Jest decyzja o tymczasowym areszcie wobec Marcina N. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa w powiecie zambrowskim.
14: Przede wszystkim ze względu na to, że podejrzany osobiście zna pozostałe osoby podejrzane w sprawie, jak również i świadków z tejże sprawy, i po to, żeby wyeliminować ewentualne prawdopodobieństwo skontaktowania się podejrzanego ze świadkami, wpływania przez niego na przebieg postępowania, konieczna jest izolacja podejrzanego.
12: Mówiła Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury w Zambrowie. W sumie w sprawie zatrzymano 9 osób, 4 wypuszczono. Przypomnijmy, w miejscowości Grądy Woniecko na Podlasiu doszło do awantury. 28-latek został postrzelony w głowę. Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi w ciągu tygodnia wyłowiono stamtąd 3 tony śniętych ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
15: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
12: W szóstej sekcji kanału Kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody i łowienia ryb.
4: Wiadomości Radia Plus.
12: Wyborcy prawicowi wolą Facebooka, a lewicowi Instagrama. Tak wynika z nowego raportu CBOS. Z platform społecznościowych korzysta 2/3 Polaków. O szczegółach Olek Ruszkowski.
0: Po lewej stronie spektrum przeważa Instagram, Spotify, LinkedIn i Pinterest. Wyborcy z prawej strony kompasu politycznego preferują natomiast Facebooka, YouTube'a czy Twitcha. Co ciekawe, nie ma różnicy w przypadku portalu X. To, co łączy wszystkich Polaków, to brak ufności w to, co w mediach społecznościowych piszą politycy.
11: Jedynie 7% użytkowników ufa politykom, 14% w ogóle nie ufa informacjom z mediów społecznościowych.
0: Mówi Zuzanna Czarnecka, badaczka z CBOS. Ponad połowa Polaków stwierdziła też, że odczuwa negatywne skutki nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych.
12: W Polsce najwięcej osób korzysta z Facebooka, Messengera, YouTube'a, Instagrama i TikToka.

No właśnie, nie trzeba patrzeć na Facebooka, nie trzeba nigdzie patrzeć, można posłuchać radia, a my wam powiemy, jaka pogoda. Słońce się pojawiło, a schowało się za chmury jeszcze godzinę temu. Ale jest tak niezbyt ciepło, 19 stopni w tej chwili na termometrze. Temperatura w nocy spadnie do 9, jutro około 22. Najwięcej słońca ma być.

0: I am but a fool.
1: O, Karol, no nie ma dzisiaj imienin Karol, żadna pani o na imię Karolina, ani żaden pan. Za to Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, oni dziś świętują od samego rana. Mnóstwo takich przysłów na dziś z Bartłomiejem związanych i z jesienią. No tak już jakoś to połączone. Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje, albo Bartłomieja świętego dzień, w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje. Dobrze, na razie o jesieni nie mówimy. Mamy lato, mamy wakacje. Mamy dzień Bartłomieja, Bartosza, Jerzego. Panom wszystkiego dobrego życzymy. No i taka piosenka, która najbardziej chyba pasuje do poniedziałku, bo nawet w tytule ma trochę właśnie tego dnia. Monday, Manic Monday, czyli szalony, obłąkany poniedziałek. No to trochę stresujący, trochę chaotyczny, trochę męczący. Zawsze jest początek tygodnia, ale mam nadzieję, że o tej porze, kiedy na zegarze już po 18 kwadrans, pracę mamy za sobą. O szkole nie mówimy, bo szkoły jeszcze nie ma. To dla was, kochani solenizanci, panowie, piosenka. Taki upominek muzyczny od nas.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
10: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
11: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Po reklamie.

Kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy, gdzie para młodych się zastanawia nad wyborem piosenki na pierwszy taniec. No i między innymi tutaj ta piosenka się pojawia, George'a Michaela, że może tą wybrać? Ktoś mówi nie, może nie. Wbrew pozorom, co sugeruje powszechny odbiór, nie jest to romantyczna ballada o miłości, jest to raczej rozliczenie z niewiernością i poczuciem winy. Czyli na pierwszy taniec na weselu chyba nie, ale za to no, pięknie się tego słucha. Od czasu do czasu George Michael zaśpiewał właśnie tę piosenkę w Radiu Plus rano. Tak jak teraz, tak jak zresztą Smokey. O Alicji proszę bardzo, za chwilę będę miał dla was pewną propozycję.

Kończą się wakacje, ale nie kończą się nasze wyjazdy. Będziemy podróżować, czy to w wakacje, czy latem, czy zimą, czy kiedykolwiek. No to gdzieś tam niech leży sobie z boku ta apteczka, którą otrzymacie od Radia Plus. Takie apteczki rozdajemy. To trzeci tydzień, kiedy będziecie mogli zadzwonić. Czy będzie czwarty tydzień z apteczką? Później podsumuję, później policzę, później zobaczę. Myślę, że tak, ale to na razie umówmy się, że na ten tydzień obiecuję zawsze apteczka między godziną 19, 18 a 19, tak jak teraz, tak w środku akurat tej godziny, bo 18.33 na zegarze. Mój numer telefonu 48 360 83 37. Apteczka czeka, no to z panem Krzysztofem poczekam na telefon.

wszystko jasne. Sławek jako pierwszy do nas zadzwonił, chyba z daleka, bo tak słabo było słychać, no, ale to różnie to bywa z tymi naszymi telefonami. W każdym razie pozdrawiam Sławka, pozdrawiam wszystkich tych, którzy próbowali, a nie udało się, próbujcie dalej. Jutro, pojutrze, czy w następne dni. Kiedyś się uda, na pewno. Mam taką nadzieję, czego wam życzę. Za 24 minuty, godzina 19.

0: Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

Pamiętacie, kiedy była premiera tego filmu? Tak, dokładnie 25 lat w tym roku. Premiera była 22 kwietnia 2001 roku. Myślę, że ten film zmienił nasze postrzeganie filmów animowanych i wprowadził do naszego życia mnóstwo fajnych powiedzeń. Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. No właśnie, wiecie, o co chodzi chyba. Shrek ma 25 lat. Z tej okazji wiele kin w całej Polsce przypomina jedynkę, czyli ten najsłynniejszy. No i czekamy na piątkę, chociaż z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić ze względu na dubbing Shreka, jak ta piątka będzie wyglądać, ale jeszcze trochę czasu zostało. W lipcu 2027 roku dopiero Shrek 5 pojawi się w kinach. Ja jeszcze sprawdzę, to umówmy się, że po wiadomościach po godzinie 19 jedną rzecz chcę sprawdzić odnośnie Shreka i kin i pokazu tej jedynki. A teraz już Edyta Górniak, 9 minut pozostało do 19.

No i w ten sposób Patty Smith, ale nie tylko ona, jeszcze przed wiadomościami, dobiliśmy do godziny 19 za 3,5 minuty. Zapraszam na ostatni serwis informacyjny Radia Plus. Radom dzisiaj wieczorem, no po południu.

0: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
1: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
2: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
3: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
0: Magda Gliszczyńska,
4: Marcin Prejs,
2: Radosław Mizera
1: i Wojtek Sałek.
0: Autopromocja.
5: Kolejne zatrzymania w sprawie skatowania mężczyzny w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem. Opiekowała się dziećmi pijana. Kończy się rekrutacja do seminariów. Można się zgłaszać do 4 września. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H.
6: Zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
5: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Napaści miały dokonać osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Wojsko żegna Mirosława Różańskiego. Zmarł były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator obecnej kadencji. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. To był wzór oficera Wojska Polskiego. Tak wspomina go obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
7: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie co myślą w tym temacie, jak myślą.
5: W ostatnich wyborach generał Różański został senatorem trzeciej drogi.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem za narażenie dzieci. Mateusz Tomaszewicz.
8: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
5: Nauczycielce grozi teraz do 5 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Wciąż można jeszcze zgłaszać się do seminarium. Jak mówi ksiądz Błażej Węgrzyn, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, warto dać sobie szansę.
9: Seminarium to nie jest miejsce, z którego na pewno wychodzi się jako ksiądz, tylko to jest miejsce, w którym i też nie tylko rozeznaje się swoje powołanie, ale też dojrzewa jako człowiek, który lepiej się komunikuje sam ze sobą, potrafi na przykład nazywać swoje myśli, uczucia, rozmawiać o nich, ale też jako człowiek, który wie, że chce być po prostu chrześcijaninem w swoim życiu, niezależnie od tego, jak się to życie potoczy.
5: Kandydaci do seminariów mogą się zgłaszać do 4 września.

Rozpogodziło się, słońce wyszło, chmury się rozeszły i niech tak będzie, chociaż ciepło nie jest. Dzisiaj w ogóle był ten najchłodniejszy dzień w tygodniu, bo od jutra temperatura będzie rosła. Teraz jest 19 stopni, w nocy będzie tylko 9, a więc wychodząc gdzieś wieczorem ubieramy się cieplej. Jutro 22, pod koniec tygodnia najcieplej będzie.

Składam życzenia dzisiejszym solenizantom. Patrzę na to, kto się urodził 24 sierpnia. Kilku wspaniałych muzyków przyszło na świat właśnie tego dnia. Między innymi w 1948 roku przyszedł na świat pan, który nie tak dawno odwiedził Radom. Jean-Michel Jarre ma dzisiaj urodziny. Twórca płyt z muzyką elektroniczną, Oxygen i tak dalej, i tak dalej. No, trzykrotny laureat Oscara to jego ojciec, Maurice Jarre. No, ale my pamiętamy koncert radomski. Jarre ma dzisiaj imieniny. W Krakowie urodził się Krzysztof Ścierański w 1954 roku. Gitarzysta basowy, muzyk sesyjny. Między innymi nagrywał z Johnem Porterem, Marylą Rodowicz, Grzegorzem Ciechowskim czy Edytą Bartosiewicz. No i jeszcze jedne urodziny tutaj mi się gdzieś wyświetliły. Jest, 76 rok, w Krasnym Stawie przyszedł na świat Kuba Badach, wokalista, kompozytor, producent. Policjanci, taki zespół kiedyś z nim był związany, ale teraz tak naprawdę tworzy wspaniałą muzykę. Jego ostatnia płyta naprawdę jest super. Bardzo mi się podoba to wszystko, co pan Kuba tworzy od lat. To jest naprawdę wielka klasa. Wszystkiego dobrego tym wszystkim, którzy mają dziś urodziny, czyli w dowodzie mają wpisane 24 dzień sierpnia.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: Po reklamie.

Pamiętacie ten opis? Po tym, jak jego bagno zostaje zaludnione przez baśniowe stworzenia, ogr zgadza się uratować księżniczkę dla podstępnego władcy, aby odzyskać swoją ziemię. Czy żyli długo i szczęśliwie, jak w bajce? Na pewno żyli radośnie i wesoło. Nie tylko Shrek, ale i osioł, a również smoczyca i tak dalej znamy bardzo dobrze, bo chyba to jest najsłynniejsza kreskówka ostatnich lat i ma 25 lat dokładnie, od premiery upłynęło 25 lat i kina w całej Polsce przypominają Shreka, będzie można wybrać i właśnie sprawdziłem, że mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie na środę na godzinę 16 do kina Helios, dubbingowa wersja, no jaka może być. Oczywiście dubbingowa, dubbing wspaniały. Jeżeli ktoś chciałby w środę o 16 wybrać się do kina i zobaczyć Shreka po raz kolejny, albo może, no ale trochę uwierzyć mi się nie chce, po raz pierwszy, ale może chciałby sobie przypomnieć, to proszę bardzo. Mój numer telefonu 48 360 83 37. Mam podwójne zaproszenie na Shreka, na jedynkę, która ma 25 lat.

Zaproszenie na Shreka rozdane. Myślałem, że nikt nie zadzwoni, a tu proszę bardzo, od razu kilka telefonów. Pierwsza była Ewa. Z córką wybiera się. No, Ewa na pewno oglądała nie raz, a córcia może pierwszy raz, to na pewno będzie się śmiała. Ogry są jak cebula, mają warstwy. Pamiętacie to cytat jeden ze Shreka? Albo gadam, latam, pełen serwis, osioł. Naprawdę stary, zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie. To też tekst osła. No i jeszcze jeden tekst piękny, który lubię, bo sobie otworzyłem kilka. Mam smoka i nie zawaham się go użyć. To oczywiście Shrek i tak dalej, i tak dalej. Cytaty. To była chyba najmocniejsza strona Shreka. Byłem w kinie, pamiętam, z moimi dorosłymi znajomymi. Śmieliśmy się na głos. Dzieciaki się trochę odwracały i były zdziwione. Co ci faceci tam z tyłu tak się śmieją?

0: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Mamo, zrobiłam obliczenia.
5: I co z nich wyszło?
4: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.

0: Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
1: To będzie dobry początek roku.
0: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Pokin, to niedługo będziemy mogli zobaczyć całkiem nową, zremasterowaną wersję koncertu zarejestrowanego w 1986 roku na stadionie w Budapeszcie grupy Queen. To było niesamowite wydarzenie. Po raz pierwszy Queen jako zachodni zespół pojawił się za żelazną kurtynę. Wszystkie 80 tysięcy biletów na koncert wyprzedano. Szacuje się, że kolejnych 45 tysięcy osób słuchało występu spoza stadionu. Na koncert przyjechali fani z całego świata, z Polski, ze Związku Radzieckiego. Do realizacji wykorzystano 17 kamer, blisko 40 kilometrów taśmy filmowej. Cały zapas dostępny wówczas na Węgrzech. Co więcej, cała operacja odbywała się za zgodą władz węgierskich. Chyba czuli, że to będzie coś wyjątkowego i było. Koncert jest niesamowity i będzie go można poprawiony zobaczyć znowu na dużym ekranie.

Niedługo na dużym ekranie, a tymczasem w Radio Plus tak pięknie zagrali, pięknie zaśpiewali grupa Queen. 11 minut pozostało do godziny 20. To już za dosłownie 4 minuty będę miał dla Was książkę. W tytule jeszcze jest wakacyjny akcent, ale myślę, że będzie można z niej skorzystać przez cały rok, bez względu na to, czy są wakacje, czy nie ma. Szczegóły za moment.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: No właśnie, powiedziałem, że to książka, ale zdążyłem, jeszcze są wakacje, to chciałbym komuś dać szybko tę książkę, ale tak naprawdę można ją się bawić przez cały rok. A tytuł wakacyjny łamigłówki, czyli Gimnastyka umysłu dla młodszych i starszych. Gareth Moore napisał tę książkę i tu jest 158 zagadek w jednej książce. Na każdą z tych okazji, czyli czas odpoczynku, dobrej zabawy, wyrygiwania się, a może podróż, deszczowy wieczór, na każdą z tych okazji dr Gareth Moore, znany na całym świecie autor łamigłówek, ma doskonałą propozycję. Labirynty, zagadki, gry słowne, zadania liczbowe, które rozwijają logiczne myślenie i spostrzegawczość, a przy okazji gimnastykują umysł. Zadania zostały ułożone tak, aby w miarę swoich postępów rósł poziom ich trudności, ale też satysfakcja z wykonywania zadań. Ta książka to różnorodne zadania o rosnącym poziomie trudności, zagadki dla dorosłych, ale i dla nastolatków. Książka w podręcznym formacie, idealna do plecaka, do walizki, do torby. Chcesz poprawić sprawność swojego umysłu, ale nie wiesz jak? No to spróbuj, podejmij się wyzwania, baw się doskonale. 158 łamigłówek czeka na rozwiązanie. Wydawnictwo Znak daje nam tę książkę, wakacyjne łamigłówki Garetha Moore'a. Przede mną i ta książka dla Was. Mój numer 48 360 83 37. Jeżeli Was interesuje ta książka, zadzwońcie do mnie.

wszystko jasne. Marek jako pierwszy zadzwonił i ma od nas wakacyjne łamigłówki. Jeszcze zdążył. Wakacje jeszcze trwają przez tydzień. Ale za to popołudnie plus się kończy i w ten sposób chciałbym się pożegnać z wami i zaprosić na jutrzejsze wtorkowe spotkanie. Ja będę czekał na was od godziny 16. Wojtek Se, kłaniam się do usłyszenia. Za chwilę Marek Sierocki, jego miksy wakacyjne, jak to zawsze w wakacje od 20 do 22.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, to jest Lato z nutą nostalgii. Przed nami 2 godziny zmiksowanych piosenek, które w większości kojarzą się z wakacjami. Na początek grupa Alphaville, Big in Japan, potem Radio di Luna Comanchero i kolejna włoska formacja Italian Boys w nagraniu Forever Lovers.

To była grupa Italian Boys, przed nami kolejny Włoch, Roberto Zanetti, czyli Savage w przeboju Time, potem Trio Scotch i Pictures i jeszcze jeden włoski wykonawca, zespół Wish Cave w nagraniu Last Summer.

0: To była włoska grupa Wish K w nagraniu Last Summer. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
6: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane, muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
12: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
13: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
11: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
14: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
11: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
13: Zapraszają
11: Magda Gliszczyńska,
14: Marcin Prejs,
12: Radosław Mizera
13: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera Ronan Keating pierwszym solowym przebojem. To piosenka Life is a Roller Coaster. Potem Reid McCoy i MC Sar w nagraniu It's on You. Będzie też grupa London Beat w utworze You Bring on the Sun.

To był jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie, NSYNC i I Want You Back, a przed nami Digital Game. Zespół, który na warsztat swego czasu wziął wielki hit grupy Case and the Sunshine Band, piosenkę Please Don't Go. Potem Entrance i fragmenty oryginału w wykonaniu Roda Stewarta, czyli utwór Do You Think I'm Sexy. Będzie też Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Kawiarski prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bet Is Too Big.

Za nami informacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, 'Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up, potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is My Man, potem grupa London Boys Requiem, a także Tyler Dane w nagraniu Tell It to My Heart.

Śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know. Potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missile.

Grupa Monte Cristo utworem Sherry Missaje zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.